0: Poznań. Poznań.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama. Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W moim mieście pada deszcz.
0: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino, Poznań Stare Koszary, Wojskowa 4.
7: Zaczyna się kilka dni niebezpiecznej pogody w Poznaniu. Dzisiaj to dopiero początek. Niespełna 30 stopni na termometrach. Dopiero po południu będzie nam towarzyszyło pełne słońce, ale pod koniec tygodnia słupki rtęci mogą dosięgnąć 40. A na ulicach Poznania na razie ruch nieduży.
5: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Ruch kolejowy w Niemczech wraca stopniowo do ruchu po ogromnej awarii. Padł system łączności radiowej, przez co na około 2 godziny zatrzymano wszystkie pociągi w całym kraju. W nocy udało się naprawić usterkę, ale nadal występują ogromne opóźnienia. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kontrolą poselską w Szpitalu Południowym. Według nich placówka nie zwróciła lekarzowi Dawidowi Katprzykowi 500 000 zł. Były koordynator SOR-u odesłał pieniądze na konto szpitala, ale miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. Taką wersję przedstawiła prokuratura, ale według posłów pieniądze są na koncie szpitala i mają zostać zaksięgowane.
9: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
8: Mówił były wiceminister zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, a w szpitalu trwa kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Swoje śledztwa prowadzi też prokuratura. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni. Do Polski nadciągają niebezpieczne upały. Gdy temperatura rośnie, rosną też obowiązki pracodawcy, przypomina Łukasz Sztych z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
10: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napojów. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
8: A według ostatnich prognoz najcieplej będzie w niedzielę.
11: SK Poznań News.
7: Natalia Krystek, jedna osoba zginęła w wyniku zderzenia osobówki z drezyną. Do wypadku doszło wczoraj około 21 na przejeździe kolejowym w Nekli. Na miejscu lądował śmigłowiec pogotowia ratunkowego. 30-letni kierowca auta był nieprzytomny. Strażacy uwalniali go z samochodu. Mężczyznę nie udało się uratować. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. To ostatnie dni, by skorzystać z miejskiej pływalni Atlantis na osiedlu Batorego przed przerwą technologiczną. Ta potrwa od przyszłego poniedziałku do 19 lipca. W tym czasie będą tam odbywały się prace konserwacyjne.
12: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radiu SK.
13: To jest ostatnia środa przed wakacjami. Do mojego urlopu zostało równo 5 dni.
14: No ja swojego jeszcze nie zaplanowałam, no.
13: Ekspres w kuchni już ma wolne, bo nie chce się włączyć. Słuchajcie, kawy nie da się zrobić.
15: A jak to wygląda u was? Ile macie dni do urlopu? Dawajcie konkretne liczby i konkretne miejsca.
13: 664, 402, 302 i messengerowe. Ha, ha, ha, ha, ha.

0: Dzień dobry, 8 po 6.
1: Dzień dobry wam mówimy oczywiście i zastanawiamy się, ile dni do urlopu, bo dzieciaki już odliczają. Na tych takich aplikacjach, które są e-dziennikami, jest napisane: uśmiechnij się, już tylko 3 dni do wakacji.
2: To prawda, właśnie u mnie jeden dzień do urlopu.
3: Jak to, jutro cię nie ma? Pojutrze cię nie ma?
2: Wiedziałem, że ten żart się uda. Taki żarcik prowadzącego. Nie, jest.
0: Ale moje 5 dni do urlopu jest prawdziwe, bo ja wziąłem jeden dzień wolnego na poniedziałek.
2: Brawo! Cieszmy się. Czyli idziesz na zakończenie roku szkolnego.
0: W piątek, a w poniedziałek mnie nie ma, bo odpoczywam po zakończeniu roku.
1: Czego nie rozumiesz? No przecież.
2: Tak, teraz już rozumiem.
1: Ale zastanawiamy się, ile dni do urlopu wam zostało. Dajcie znać na eskowym messengerze. Dzień dobry.
4: Hej, Eska. U mnie zostały tylko 3 dni do urlopu. Wylatuję do Tunezji, a po powrocie z Tunezji przepakowuję walizkę i jadę do Monachium, więc urlop w sumie 14-dniowy zapowiada się rewelacyjnie.
0: O nie, nie za dużo tego dobrego?
1: Mamo, chcę do Tunezji. Kochanie, Tunezję to my mamy za oknem.

0: Katy Perry odlicza do piątku, TGIF, a my odliczamy dni do urlopu. Wielkie wakacyjne odliczanie dzisiaj o poranku.
1: A ty kiedy urlop, Jadziu?
2: Jeszcze nie mam planów.
1: No i dobrze, nie będziemy tęsknić.
0: Jadzia zawsze na spontanie.
2: Pójdę jakby pójdziecie. Poranne rasowanie.
3: Po prostu Janka jest każdy dzień traktu jak niespodzianka.
1: A właśnie. To jest też niespodzianka. Słuchajcie, bo patrzymy, przeglądamy prasę i nie tylko oczywiście. W serwisie YouTube wystartować ma wkrótce kanał, którego główną twarzą będzie przybrany syn prezydenta Daniel Nawrocki.
0: O, cię kręcę, youtuberem się mianuje teraz?
1: Pasierb naszego prezydenta poprowadzi w internecie program, uważajcie, gamingowy. Na temat gier komputerowych i takie tamte różne. No i właśnie, no.
2: Ciekawe, czy za oglądanie widzowie będą dostawać ordery.
0: I czy potem nie będą musieli ich zwracać.
4: No to teraz uwaga, Wiktor, informacja dla ciebie. Roxana Węgiel.
0: O, jak moje serduszko
1: nasza
0: się raduje.
1: Przepraszam, twoja Roxana.
0: Moja, tak. Tylko jeszcze czekam na zakończenie związku z Kevinem.
4: No właśnie, ona wspomina trudne początki związku z panem Kevinem Wyglejem i mówi: ja na początku miałam różne wątpliwości.
0: Nie, no, Roxana ma ładniejszy ma głos niż twój.
4: Sorry.
1: No, co ty na to, Jadziu, no?
2: Ja cały czas mam wątpliwości.
1: Cały czas, non stop.
4: Wiktor też.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: My się jakoś tak szybko wyprasowaliśmy, no.
0: Tak jest.
1: Dobrze. Dziękujemy, Jadziu.
2: Gorące żelazko było.

0: 25 minut po godzinie 6 w środę 24 czerwca w pół do piątku już.
1: Czuję, jak się zbliża, już puka do naszych drzwi. Marcin Procki, za chwilę i newsy.
2: No właśnie, Iwziusak na pewno będzie mówił o mundialu, ale dzisiaj pytamy się, ile dni do urlopu wam zostało i mogę wam powiedzieć, ile dni do urlopu mają polscy piłkarze z reprezentacji Polski.
3: No.
2: No, tak jakieś minus 12, bo są na rajdzie.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
8: Pralka, piekarnik, zmywarka.
9: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
10: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
11: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
12: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
13: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
11: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
14: No i jak tam w nowej pracy?
15: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
14: Serio? Co masz na myśli?
15: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
14: To brzmi jak coś dla mnie.
15: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
16: Celebruj lato z Amazon.pl i odwiedź strefę Prime Day Cafe w Poznaniu. Od 23 do 27 czerwca na Placu Wolności. Warsztaty, strefy polskich marek i konkursy z nagrodami. Dołącz do nas. Wstęp wolny.
17: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
18: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW InchCape wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW InchCape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
24: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Renault, oferujący usługi blacharsko-lakiernicze i hurtową sprzedaż części w Suchym Lesie oraz w Poznaniu.
25: Za dużo tekstyliów to Wam się dzisiaj nie przyda w Poznaniu. Okolice 30 stopni na termometrach będą po południu. Do tegoż popołudnia będzie pochmurno, dopiero potem pełne słońce na niebie. Korek oczywiście już na S11 do remontowanego węzła Krzesiny.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
24: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Renault w Suchym Lesie oraz w Poznaniu.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
26: 6.30, zaczynamy z News. Marcin Procki. Zapraszam. Tajemnicza paczka i ewakuacja komendy policji w Iławie. Zgłosiła się do niej kobieta, która dostała przesyłkę, mimo że nic nie zamawiała. Doszło do jej rozstrzelnienia. Substancja, która się wydostała, oparzyła policjanta. Budynek został ewakuowany, a paczką zajęli się pirotechnicy. Funkcjonariusze nie zdradzają na razie, co było w środku. Szymon Hołownia nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050. Poinformował o tym działaczy przed sobotnią Radą Krajową Ugrupowania. Wakat po Szymonie Hołowni został już uzupełniony.
23: Sponsorem programu jest Decathlon.
0: SK Sport News.
26: Cristiano Ronaldo odpowiedział na głosy krytyków. Doświadczony Portugalczyk poprowadził swoją reprezentację do zwycięstwa 5-0 nad Uzbekistanem w swoim drugim meczu na Mundialu. Ronaldo popisał się dubletem i został jedynym piłkarzem, który zdobył gola na 6 Mistrzostwach Świata. Portugalia przedłużyła więc szansę na awans, podobnie jak Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą. Zaskoczyła Anglia, która tylko bezbramkowo zremisowała z Ganą. Awans zapewniła sobie za to Kolumbia, która 1-0 wygrała z Demokratyczną Republiką Konga.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Ja, Wiktor.
3: W Radiu SK.
5: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w pół do piątku. Brzmi to naprawdę wyśmienicie.
6: No i jesteśmy w trakcie wielkiego odliczania do urlopu. Każdy patrzy, ile mu zostało.
21: Hej SK, byle do 15, a od jutra Bałtyk.
5: No, Bałtyk, o, drogo będzie.
27: To drogo, ale wyjątkowo ciepło. Ale nie, przepraszam, przecież ja umyję samochód, będzie padać.
5: Ale chyba nie, do poniedziałku rzeczywiście upały niemiłosierne. No,
6: patrzę właśnie w telewizor, ostrzegają. Idzie, sunie w stronę Polski.

0: 6.38. Ludzie, zabierzcie Jankesowi telefon. Od teraz ma zakaz wchodzenia na Instagrama.
1: Ojojoj.
2: Kim jest Jankes?
3: Tak, nasza ulubiona zabawa.
1: Ale mogę powiedzieć wam, kim dzisiaj jestem?
0: No, dalej.
1: Jestem dzisiaj niewyspany.
0: O, dobrze, wygrałeś, koniec konkursu. Dziękujemy za zabawę, do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
3: Słuchajcie, na naszym maskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jest ono również podpisane, gdyby ktoś się nie zorientował, za kogo jest Jankes przerobiony lub za co.
0: Dlatego ty tam, dziadu, nie wchodź.
3: I no dobrze. Chodzi o to, że Janki nie ma zielonego pojęcia, kim jest. Nie widział tego zdjęcia, nie widział tej przeróbki, natomiast może dostać od was podpowiedź. Wysyłajcie je na eskowym messengerku. Za momencik będziemy odpalać naszą zabawę, kim jest Jankes, i będziemy sprawdzać, czy Janki będzie w stanie odgadnąć dzięki waszej pomocy.
4: Widzę, że się uśmiechacie pod noskiem.
3: No tak, ja tylko dodam, że jeżeli nie zgadnie, to będzie musiał się przebrać.
4: No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze.
0: Czy chcesz już coś wiedzieć? Ale nie pytaj się, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą.
4: Nie będę pytał, czy... No dobrze, dobrze, dobrze.
3: A to jest ciężko tak zgadywać, kim jesteś?
4: No, jak za każdym razem przecież, no.
3: Ale... dwa razy ci się tylko nie udało, tak to ci się udaje, więc okay. Jakby brawo, no. Cieszę się, że masz w sobie tyle tożsamości.
4: Słuchacze są wspaniali, zależy jak podpowiadają, prawda?
3: No to dzisiaj podpowiadajcie tak, żeby sami wiecie.
0: Wskakujcie. Najpierw...
4: Fajny jestem? Fajny czy
0: fajną? Fajny.
4: Nie pytam o płeć. Fajny czy fajna?
0: Jesteś fajną postacią. Wskakujcie na Instagrama, a potem nagrywajcie podpowiedzi na Messengerze.
5: Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
6: A, dokąd lecisz, Biedronko?
7: A, do takiego dużego sklepu, żabko.
6: A co to za sklep?
7: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
6: Kumam.
8: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
9: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: 3 lipca świętujmy razem 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy na teren lotniska Poznań-Ławica, gdzie czekają koncerty, pokaz sprzętu wojskowego, fire show i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią m.in. American Authors, Cassidy Pope oraz Sarah James. Bilet tylko 10 zł. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Do zobaczenia 3 lipca. Więcej informacji na stronie estradapoznan.pl.
11: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
12: To będzie ostatnia reklama. Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
13: I po reklamie.

0: Za chwilę siódma, czas na urodziny, ale nasza artystka leży na kanapie. Kama, chodź tu! Jesteś potrzebna, Maja czeka na ciebie. Happy birthday
1: to you. Maja, Maja!
2: Eska budzi w urodziny.
3: No, Kama. No. Wszyscy się już porządnie obudziliśmy i bardzo dobrze, Maja przede wszystkim urodzinowa. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, to na początku w skali od 1 do 10, jak bardzo nie podobał ci się występ Kamy na głośniku?
3: Podobał
4: nie
3: się.
4: Będę niemiła. Nie będę niemiła.
3: Wszystko w jak najlepszym porządku. Maju, dzisiaj twoje urodziny, no które, pochwal się.
4: Oj, 21 już.
0: No i podstawowe pytanie, czy tym razem wszystko jest okej? Czy nic się nie zawaliło, czy nic nie upadło, czy nic się nie spaliło, nie zburzyło?
4: Nie, no do tej pory jest dobrze, co jakby zapowiada się równie dobrze.
0: Bo trzeba powiedzieć, że w zeszłym roku, w Wigilię twoich narodzin, jak zostało to napisane, drzewo w ogródku dostało piorunem, a potem się przewróciło.
4: Tak było.
0: Urodzinowy znak z niebios.
5: Potrzaskało kwiatki, porysowało auto. Ale widzisz, ja specjalnie tak dla ciebie zaśpiewałam, żeby już nic gorszego cię dzisiaj nie spotkało.
3: A, to o co chodziło? Było pięknie. Rozumiemy, że wczoraj nic się złego nie wydarzyło.
4: Nie, tym razem nie.
3: Wszystko w porządku. No i uważaj, bo mamy dobre wiadomości. Stówka urodzinowa dla ciebie na dzień dobry. Stóweczka. A co tam?
4: Dziękuję pięknie.
3: Proszę bardzo.
4: Na pewno się przyda.
3: Myślę sobie, ile masz? 21 lat. Jesteś studentką?
4: Tak.
3: Co studiujesz?
4: Kryminalistykę.
3: A, no i dobra. No i zakończyła rozmowę.
0: Tak, fajnie było, ale musimy się pożegnać.

0: fajna pogoda od samego rana, no to co, siup na plażę z parawanami albo bez.
1: No i za momencik Marcin Brocki powie, która plaża będzie w tym roku najgorętsza i nie chodzi o temperaturę, tylko chodzi raczej o tytuł najlepszej plaży w Polsce.
2: Marcin jak ten sprzedawca za chwilę. Newsy, gorące newsy!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczy łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
10: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
9: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
13: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino, Poznań Stare Koszary, Wojskowa 4.
9: Od wczesnego rana korkuje się dojazd do Poznania S11 przez węzeł Poznanie Krzesiny i tutaj utrudnienia potrwają kilka tygodni. Ciasno już także na Lechickiej w obie strony, a dzisiaj będzie gorąco do prawie 30 stopni. Popołudnie mocno słoneczne, na razie plus 16.
7: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
10: Jest siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. I z tymi informacjami o poranku reporter SK Michał Skolimowski. Michale, ta sprawa zaważyła?
11: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Na czele ukraińskiej delegacji stanie ostatecznie premier Julia Sfyrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym.
11: Na to uwagę zwraca też szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej i w tym kontekście, zdaniem Marcina Przydacza, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył drugiego współgospodarza, czyli polskiego premiera.
10: A dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu Ceny Paliw Niżej. Wprowadzono go w marcu tego roku. Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadania, a rząd pozostanie przygotowany na różne scenariusze.
13: Jeżeli ceny będą tak wysokie, to będziemy zastanawiali się nad działaniami osłonowymi, ale dzisiaj chyba możemy być ostrożnymi optymistami w tej sprawie.
10: A w obecnym kształcie program ma obowiązywać do końca czerwca. Mamy zmianę na szczycie rankingu polskich plaż magazynu Travelist. Tytuł plaży roku zdobyła Ustka, która wyprzedziła dotychczasowego zwycięzcę, czyli Świnoujście. Ustka zwyciężyła także w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. A które plaże wygrały w pozostałych kategoriach, to możecie sprawdzić na sk.pl.
14: SK Poznań News.
9: Natalia Krystek po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Do 3 lat więzienia grozi 28-latkowi, który zaatakował ratownika medycznego. Karetkę wezwano w sobotę po południu do mężczyzny z napadem drgawkowym. Kiedy przyjechała na miejsce, atak już minął, ale pacjent stał się agresywny. Spacyfikował go drugi ratownik wraz ze świadkami zdarzenia. Sprawca miał prawie 3,5 promila. Zdjęcia do pełnometrażowego filmu trwają w Gnieźnie. Szczegóły na temat produkcji na razie owiane są tajemnicą. Wiadomo, że filmowcy spędzą na ulicach miasta kilka dni.
15: Jankes,
16: Kama
17: i Wiktor
18: w Radiu SK.
19: Wiem, kim jestem. Jestem na samą myśl, jak ja. Temperatura będzie na zewnątrz. Jestem upocony już. To jest zła odpowiedź.
20: Zostały ci jeszcze dwa strzały.
19: No i pierwsze podpowiedzi od naszych słuchaczy. Słuchaj tego, może to cię wyprowadzi na jakiś trop?
21: Siemka Jankes, nie wiem, czy to dobry trop, ale jak tak na ciebie patrzę, to wyglądasz jak Daniel Obajtek.
19: I wcale nie chodzi o sztuczną, śnieżno-białą klawiaturę.
5: zobaczcie, jak wygląda przerobione zdjęcie Jankesa na naszym eskowym Instagramie. Następnie wysyłajcie mu podpowiedzi na eskowy Messenger. Dobrze idzie na razie, dobrze
19: Daniel
5: idzie, podoba
19: Obajtek,
5: mi się.
19: Śnieżna, biała, ludzie, już się zgubiłem dawno.

0: 10 minut po godzinie 7. Jankes cały czas szuka swojej tożsamości na naszym meskowym Instagramie. Kim jest Jankes dzisiaj?
1: Wiem, że nic nie wiem póki co.
0: Natomiast w internecie ruszył jeszcze dodatkowo serwis, który monitoruje restauracje doliczające obowiązkowy serwis do rachunku.
2: Ale czekaj, jeszcze raz. Co tam mogę sprawdzić?
0: No, idziesz do knajpy, tak? I czasami jest tak, że knajpa dolicza tą dodatkową opłatę za serwis, tak zwany, a są knajpy, które nie doliczają, więc teraz w internecie możesz sprawdzić, czy knajpa, do której idziesz, będzie chciała od ciebie więcej pieniążków, czy niekoniecznie.
2: A, kurde, dobra opcja.
1: Ale pamiętajcie przy okazji śniadanka, że no właśnie na Saeski do śniadanka możecie słuchać absolutnie za darmo.
2: A. Żadnej opłaty serwisowej nie ma?
1: Nie.
0: Kama. No jest ten, jak on się nazywa, abonament radiowo-telewizyjny, który oczywiście wszyscy...
2: Co płacimy?
1: Ledwo nie przeszło.

0: Nie macie takiego wrażenia, że ona śpiewa o sobie i o premierze Kanady, Legendary Lovers?
1: No,
2: nie wiem, ale pachnie u nas w studiu pasztetem. Co jadłeś?
3: Kim jest Jankeks?
4: No właśnie, jakaś taka pasztetowa ta atmosfera tutaj.
2: Albo paprykę szczeciński.
0: No dajcie człowiekowi zjeść śniadanie.
5: Może to jest podpowiedź?
2: Bogaj, przestań. Bogaj ma takie wielkie zadanie, że cały czas lubi mącić w głowie.

0: Jankesowi. A prawda jest taka, że na Jankowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Możecie wchodzić, no i później nagrywać na Jankowym Messengerze podpowiedzi, bo Jankes nie ma pojęcia, kim jest. Jedną odpowiedź, jeden strzał, a ma trzy. Już wykorzystał. Więc zostały dwa.
1: Na kogo? Co ja powiedziałem?
0: Nie pamiętam, ale pamiętam, że się cieszyłam, że...
1: Nie, to było poza anteną, to się nie liczy. Liczy się to, co na antenie. Proszę o konkretne podpowiedzi.
2: Jankes, moja podpowiedź brzmi: nosisz okulary.
1: O!
3: A do tego?
4: No, tak w temacie tego Jankesa. O, Jankes, niezły czaruś jesteś.
3: A do tego?
5: Czaruś. Jankes, jesteś prawdopodobnie jedynym kolegą Rudego.
1: No. Kolega Rudego.
3: Czekaj, sprawdź, jakich kolegów ma premier.
1: Czaruś. Czy jestem aktorem?
0: Nie.
3: Nie, aktorem nie.
0: Jednym głosem już mówimy z Wiktorem. Ojej.
3: To słuchaj, słuchaj dalej.
1: Dawaj.
6: Jankes, muszę przyznać, że posiadasz fantastyczne zdolności komunikacyjne i dogadasz się nawet z największą żmiją.
0: Oh. Cześć, to ja.
3: No? Czyli jesteś sobą, bo gadasz z Kamilą.
1: Okej.
3: Czy chcesz już wybrać sobie jakiś strzał, jakiś typ, zmarnować szansę chciałbyś?
0: Jankes,
1: a jeszcze
0: szczeraj.
1: Coś masz? Mamy coś jeszcze? Jeszcze,
3: no, jeszcze jeden w promocji na mogę ostatnią? Ci wrzucić. Mhm. No.
7: Ja myślę, że postać Jankesa w dzisiejszych czasach do transportu mogłaby wykorzystywać odkurzacz.
0: Tak, no. Absolutnie. I to jest świetna podpowiedź, chciałam ci powiedzieć.
1: Postać, którą co?
3: Dzisiaj naprawdę starają się słuchacze. Do transportu w dzisiejszych czasach mógłbyś wykorzystywać odkurzacz. Mógłbyś.
0: Ale nie musisz.
3: Nie musisz.
0: Ale mógłbyś.
3: Fajnie, że nie wiesz, kim jesteś.
1: Nie wiem, kim jestem. Naprawdę to jest póki co jakaś czarna magia dla mnie.
3: Co to było? Weszliśmy w etap, kiedy sam sobie
1: proszę o powtórkę.
0: Ja nie mam waru w tej grze. To nie piłka nożna. Za chwilę będzie czerwona kartka i tak się skończy.
1: Czaruś, czarodziej.
0: I teraz

0: Za 5 minut 7.30, no i kolejne newsy. Marcin Procki między innymi o polityce, a mnie się też w oczy polityka rzuciła teraz. Prezydent Nawrocki, słuchaj, zaapelował do mężczyzn, żeby nie zastanawiali się dużo, tylko zakładali rodziny.
1: No ale jak to do mężczyzn? Jak to do mężczyzn? Przecież do tego potrzeba też kobiet.
0: Kama, nie trzeba, bądź postępowa, jest 26 rok.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Świadectwo odebrane? To czas odebrać nagrodę! Już 26 czerwca Sinsay zaprasza wszystkie dzieci na darmowe lody do Galerii Poznania. Start o 11:00 znajdziecie nas przy wejściu głównym. Śpieszcie się, czekamy na Was do ostatniej porcji. Sinsay, kupuj tak jak lubisz w sklepach i aplikacji.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Celebruj lato z Amazon.pl i odwiedź strefę Prime Day Cafe w Poznaniu. Od 23 do 27 czerwca na Placu Wolności. Warsztaty, strefy polskich marek i konkursy z nagrodami. Dołącz do nas. Wstęp wolny.
10: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
11: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
10: A jaką to szkołę wybrałeś?
11: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
10: No tak, konkretne podejście.
12: To dobra opcja. A co z maturą?
11: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
12: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
10: W tym temacie jesteśmy zgodni.
13: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TEB Liceum i Technikum. Gniezno, ulica Chrobrego 26.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
19: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Renault, oferujący usługi blacharsko-lakiernicze i hurtową sprzedaż części w Suchym Lesie oraz w Poznaniu.
20: Coraz większy korek na S11C w stronę Poznania przed węzłem Poznań-Krzesiny. Tutaj rozpoczął się remont i utrudnienia potrwają kilka tygodni. Jeśli chodzi o pogodę, to robi się niebezpiecznie. Dzisiaj 30 stopni na termometrach, w niedzielę nawet 4 dyszki.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
19: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Renault w Suchym Lesie oraz w Poznaniu.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
21: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Pożar ciężarówki na autostradzie A2 w Wielkopolsce. W ogniu stanął pojazd przewożący plastikowe akcesoria. To na jezdni w kierunku Poznania w rejonie Gołusek. Ranny kierowca trafił do szpitala. Aktualnie przejazd A2 odbywa się już bez większych utrudnień. Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. W sondażu Superekspresu na KO postawiło 34% zapytanych. Na drugim miejscu PiS i 26%. Trzecia jest Konfederacja z blisko 14%. W Sejmie znalazłyby się też Lewica i Konfederacja Grzegorza Brauna.
22: Ale to badali jeszcze przed wejściem do szpitala, czy już po wejściu do szpitala?
21: W ostatnich dniach.
18: Sponsorem programu jest Decathlon.
0: SK Sport News.
21: A Kolumbia może już cieszyć się z awansu do fazy pucharowej Mistrzostwa Świata. Jej piłkarze wygrali 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga. Mają już 6 punktów i są pewni gry w 1/16 finału. A był to ostatni mecz drugiej serii gier w fazie grupowej. Dziś ruszy ostatnia kolejka, a oba spotkania w każdej z grup będą odbywały się o tej samej porze. A Iga Świątek zacznie dziś grę na trawiastej nawierzchni. Polska tenisistka wystąpi w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w niemieckim Bad Homburg. I jest w nim rozstawiona z jedynką, a jej pierwszą rywalką będzie Emma Navarro. Ich mecz powinien zacząć się około 15:30.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Jan Kama i Wiktor.
23: W Radiu SK.
24: Dzień dobry, witamy. Czarna magia. Co wy z tą czarną magią, jak tak zareagowaliście?
25: Benny, co ty?
24: Chcesz kolejną podporę, bo ja nie wiem, jeśli chodzi o akcję pod tytułem Kim jestem, ale dobra, dawaj.
26: Powiem ci, Janki, że jesteś odważny brać za żonę siostrę swojego kumpla.
24: Okej.
27: Okay. Coś ty narobił, Janki!
24: Tego nie kumam. Tego nie było, tej podpowiedzi nie było.
25: To dajmy, że niczego nie kumasz.
24: Nie, no troszkę kumam coś tam. Czy jestem prawdziwą postacią, proszę mi powiedzieć?
27: No, dla niektórych tak, dla innych nie.
24: Nie,

0: jest Jankex.
1: Rysuję sobie swoją postać.
2: Z plastyki ewidentnie miałeś prawie piątkę.
1: Już kiedy byłem na plastyce ostatnio.
3: To jest autoportret?
1: Auto nie wiem.
2: No ale wyglądacie bardzo podobnie do rysu czapkę i jesteście identyczni.
1: No dobra, czy mam bujną fryzurę? Czy mam dużo włosów na głowie? Moja postać?
3: No, nie powiedziałbym, no.
2: No ja bym powiedział, tak. Że tak. No więcej
1: Uwaga.
2: Niż ty.
1: Patrzcie, dorysowuję włosy.
4: Co? No. Ale nie kręcone.
1: Kama, powiedz mi, podpowiedz, tak wiesz, oni nie słyszą. Czy to, co narysowałem, jest podobne do mojej postaci?
2: Nie.
3: A pokaż dla mnie, jak to mówią w Białymstoku.
2: Troszeczkę. No nie, no błagam cię.
4: Mega smutna.
3: No ale zgadza się, że ma okulary, no.
2: No to powiedzieli słuchacze.
1: To, co narysowałem, to jest Wojciech... Czy jestem Wojciechem Manem?
3: Niestety, zmarnowałeś swoją propozycję.
1: Słuchajcie, drugą, pierwszą nie pokazałem.
2: Na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa, wy wrzucacie podpowiedzi i Janki ma ostatnią szansę na to, żeby w tym momencie odgadnąć, a jak nie, to będziesz musiał się przebrać za tę postać.
1: Teraz już finał jest?
2: Tak.
1: Ja się biorę do rysowania.
3: Łap kolejny zestaw podpowiedzi.
5: No. Co do kim jest Jankes? Trochę cię w tym roku odmłodzili, odświeżyli, na nowo zrobili, ale nadal jesteś super.
3: Oraz?
6: Cześć. Nie ma lepszego szukającego niż ty.
3: A do tego
7: szukają Jankes. Podpowiedź ode mnie taka, że jak spotkasz swojego łysego przeciwnika, to go w mordę wol.
3: O.
1: To go gdzie?
2: W mordę.
1: Wol. No. Walić kogoś w...
2: No.
1: Czy jestem sportowcem?
3: Są takie momenty.
2: A tak.
3: Są takie momenty, że uprawiasz sport.
2: Tak.
3: Aczkolwiek nie jest to twoje główne zajęcie w życiu.
2: Tak.
4: Charytatywne.
2: No dobra, dawaj, następne podpowiedzi, widzę, że człowiek w lesie. No.
8: Hej Jankes, wyglądasz jakby w ciebie piorun szczolił.
3: O, i to jest taka podpowiedź już, no, że tak prosta, bardzo prosta.
2: Mhm. Dlatego masz włosy roztargane.
1: No. A, czyli to jest, no, szukaliście mnie, czyli jest bujna fryzura.
2: Moim zdaniem tak, według Wiktora nie. No, jeden rabin powie tak, drugi powie tak. No,
3: wiesz, no są faceci o bardziej bujnych fryzurach.
2: To prawda.
3: To jeszcze jedna.
9: Jankes, powiem ci tak. Lubisz bawić się różdżką.
3: O, nie Magdaleną różdżką.
1: Różdżka.
3: No, czy chciałbyś zmarnować kolejną swoją propozycję?
1: Wcześniej mówiłem, była coś tam o tym... zapisałem sobie dzisiaj tego, tutaj jestem taki cwani, patrzcie. Czaruś.
3: Czarek czaruje.
1: Ale nie jest aktorem. Czarodziej. Postać kolega Rudego. W okularach.
2: No i jaki masz szczał?
3: To ostatnia podpowiedź.
2: To ostatnia i musisz już strzelać. Już
1: ale
2: kończymy.
1: Coś to i różdżka, czyli...
3: Słuchaj tego jeszcze.
1: Posługiwał różdżką.
8: Żeby komuś pomóc, jesteś w stanie mu nawet oddać swoją skarpetę.
2: No, dobre masz serduszko, to prawda.
1: Czy to... Coś mi... Czekajcie. Próbuję sobie...
2: Nie chcę robić tutaj presji różdżka. Na ciebie, ale zostało ci 5 sekund.
1: Dwa. Czekajcie, ale jeden. Czekajcie. Dobrze, jestem aktorem czy nie? Czy gram w filmach?
3: No, twoja postać się tam pojawia, ale czy ty jesteś aktorem, to ja nie wiem. No.
1: Czyli
3: nie.
1: Gram w filmach?
2: Nie.
1: Nie gram w filmach?
2: Nie.
1: No. Boże, no pomyślałem o tym.
2: No?
1: Ten, co tam, te pierścienie, to władca pierścieni, ten drugi.
3: O Jezu, jak zimno.
1: A ten drugi, nie władca pierścieni.
3: O, jeszcze zimniej.
1: To nie.
2: I Gwiezdne Wojny, to też nie to. No,
3: nie to uniwersum.
1: Nie jestem żadną postacią z jakiegoś filmu?
3: I Toy Story też nie.
1: I to mamy was!
3: No, to ty jesteś!
2: No, bo już się tam podkończy.
1: Ale który miał tą różdżkę? No, bo taki coś tam, ten taki co... No.
2: Matko Boska.
1: To ci, co jechali tym pociągiem? Ci, co jechali tym pociągiem gdzieś tam do... Tam gdzieś tam?
3: Borys Szyc miał
2: różdżkę. Maryna Rodowicz, to też nie to.
1: Voldemort! A nie, ale czekaj, to jest głośne myślenie! Mówię o tym, co mówił słuchacz, że tam walenie, uderzanie w twarz tego Voldemort.
2: Ostatnia odpowiedź.
1: W jakim filmie grał w ten Voldemort?
3: No, Kama, proszę cię, powiedz. Podkład nam się kończy.
1: Różdżka, no wiem, to jest ten film od czarodziejach.
2: Kamień filozoficzny.
1: No. Dzieci tam wszyscy.
3: No, kim jesteś, do cholery.
1: Nie mogę sobie przypomnieć. Ale mam
3: przegrał,
1: to.
3: Przegrał.
1: Pierwsza literka.
2: Janki.
3: Jak herbata.
1: Pierwsza literka.
2: Naprawdę już
1: jak?
2: Koniec.
3: No?
1: No mówcie, pierwsza literka.
2: No, jak herbata. No.
1: Harry Potter.
3: No, w końcu.
1: Tak czy nie?
3: Ale to wymęczył, no.
2: Powiem ci tak. Jak nauczyciele do niektórych dzieci na zakończeniu roku szkolnego i za ten uszy piorun, cię wyciągnęli.
1: Ten piorun tutaj przecież on ma.
3: To sam jesteś piorun.
0: Harry Potter. The boy who lived. Come to die.
10: Radio SK.
11: Harry Potter wam pomoże. Yoga wam pomoże. Usta wam pomoże.
1: Kolega Różego, rzeczywiście.
12: Reklama.
13: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W Dla Spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony Dla Spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
15: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
16: Dni zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Karla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Swarzędz. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogas, Stena Recycling, Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Swarzędzki.
17: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Cześć, sąsiad, nowe auto?
21: No tak, to nowy Changan.
20: Pierwszy raz słyszę.
21: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
20: No, robi wrażenie.
21: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
20: A cena?
21: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
20: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
21: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
22: Grupa BEMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
23: I po reklamie.

0: Lubię te dźwięki, bo one brzmią jak wakacje, a te już za chwilkę. 10 minut do 8 zostało.
1: No to w kwestii osoby, która wakacje potrafi urządzić każdemu, przynajmniej od dobrego humoru.
2: Czyli tam samolot się popsuł.
0: Albo coś jeszcze innego.
3: Kamil Nosal jest mistrzem świata, co udowodni po raz kolejny teraz na antenie Eski.
4: Nosel wkręca w Radio Eska.
5: Halo, tak słucham?
6: Dzień dobry, czy ja do pani Joanny się dotelefonowałam? Telefon jest Narodowego Funduszu Zdrowia Dominika Zwierzchnika. Proszę pani, dział szczepień.
5: Tak, przetrwanie.
6: A co to się działo, proszę pani, drugiego? Widzę, zestaw szczepieniowy był.
5: Tak.
6: Widzę, że na prawą stronę pani ma krztusiec, na lewą pani ma WZA, a powinno być, tak, proszę pani, zgodnie z unijnymi przepisami odwrotnie, w momencie, kiedy, proszę pani, tutaj chce pani to wpisać w kartotekę.
5: No, ale to miałam na odwrót, no to co mam teraz zrobić? Ja tego miałam...
6: Co pani miała na odwrót, momencik?
5: No, miałam tak zrobione, no tak jak...
6: No właśnie mówię, ja w kartotece mam, że pani ma krztusiec na prawą, tak?
5: No nie wiem, no to ta pani z apteki to...
6: No to niestety, proszę pani, mówię tak, jak mam w kartotece, czyli tak, sztusiec po prawej, a WZW po lewej. Ja bym... Pani to zależy, żeby to było wpisane w kartotekę, czy też nie?
5: No fajnie by było, żebym miała, prawda? Bo ja bym chciała mieć książeczkę, żebym mogła po prostu pokazywać na wyjazdach zagranicznych, że jestem szczepiona.
6: Zróbmy tak, ja bym panią skierowała, proszę pani, na odszczepienie i wtedy, proszę pani, pani by nowy termin sobie musiała zrobić na zaszczepienie, czyli odszczepimy WZA i, proszę pani, wtedy krztusiec. Pani będzie musiała tydzień poczekać, aż, proszę pani, zbiją ten krztusiec i WZA z krwi i poinformują panią, że można jeszcze raz zaszczepić tymi odszczepionymi.
5: Ale ja przepraszam, dlaczego mam się odszczepiać i co mi to daje, to ta szczepionka nie będzie działać.
6: Już pani mówię, prawidłowe ramię. Bo tak, proszę pani, jeżeli my odszczepimy WZWA z lewego i, proszę pani, zbijemy wtedy krwinki i będzie można jeszcze raz zaszczepić na prawe, to wtedy ja wpiszę to w kartotekę. I odwrotnie sztućcem tak jest.
5: No ale to ja muszę sama się znowu zaszczepić i muszę znowu ponosić koszty, tak?
6: Nie, mogę pani dać punkt szczepień, żeby pani odszczepił, a prywatnie pani może się zaszczepić. Bo punkt szczepień wybije pani czerwone krwinki z tych szczepionek, żeby były dalej aktywne i jeszcze raz tymi szczepionkami można zaszczepić.
5: No ale to ja będę musiała odszczepić się u nich w tym samym punkcie?
6: W punkcie szczepień, bo, proszę pani, apteki nie odszczepiają, apteki tylko zaszczepiają.
5: To proszę mnie zarejestrować na odszczepienie.
6: Dobrze. Odszczepi to pani wszystko, Natalia.
7: Zostałaś wkręcona w Radiu Eskę?
5: Michał, ale żeś mnie wkręciła.
4: Nosel wkręca w Radiu Eskę.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Wy weźcie się odszczepcie od wszystkich, naprawdę, no.
3: Dokładnie.
0: Ała, tylko nie w szczepionkę.
3: 8 minut do godziny 8.

0: 8 już za chwilę, środa na poważnie się rozkręca. 24 dzień czerwca, coraz bliżej do wakacji.
1: No właśnie, i wniosek Marcin Procki też będzie robił wielkie odliczanie do urlopów.
2: Wiktor ma najbliżej z nas.
0: Ja w poniedziałek, co prawda na jeden dzień, ale zawsze to jakieś wakacje.
3: Jankes.
4: Kama i Wiktor.
3: Kama i Wiktor.
0: I potem tak, no i co, odpoczął pan w ten jeden dzień wakacji?
5: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: W moim mieście pada deszcz.
15: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
18: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
17: Zaraz wszystko wyjaśnię.
19: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
23: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
27: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
28: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino, Poznań Stare Koszary, Wojskowa 4.
29: Kierowcom jeżdżącym po osiedlu Kwiatowym nie radzę jeździć na pamięć. Tam zmienia się organizacja ruchu i warto szczególnie uważać na znaki. Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj niebezpiecznie będzie do 30 stopni na termometrach, a od jutra jeszcze cieplej aż do niedzieli. Pamiętajcie o nawodnieniu organizmu.
27: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
28: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
26: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
0: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Premier mówi o geście deeskalacji ze strony Ukrainy, a Kijów o swoim pragmatycznym podejściu. To najnowsze komentarze w sprawie zapowiadanej obecności premier Julii Sfrydenko w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ta jutro rusza w Gdańsku. W wydarzeniu nie weźmie udziału prezydent Władimir Zełenski, a tę decyzję komentuje też ukraińska dyplomacja, mówi o pragmatyzmie. Decyzja jest w pełni uzasadniona, ma ona na celu zapewnienie, że konferencja odbędzie się w pragmatycznych, ekonomicznych i poprawnych ramach, bez nadmiernego upolitycznienia i skandali. A mówił rzecznik ukraińskiego MSZ Georgij Tychyj, podczas dwudniowej konferencji pojawią się premierzy i ministrowie z kilkunastu państw. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni, do Polski nadciągają niebezpieczne upały. W związku z tym zorganizowano naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, służby są w pełnej gotowości. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz ostrzega przede wszystkim przed niedzielą.
1: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
0: Upalna pogoda ma utrzymać się przez co najmniej kilka najbliższych dni, więc odliczamy dni do wakacji. W szkołach w piątek po raz ostatni zabrzmi dzwonek, dlatego zapytaliśmy o wakacyjne plany.
2: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze.
3: Lubię pływać w morzu.
4: Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry.
5: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
0: Mówili mieszkańcy Krakowa.
6: Podobno hitem jest Turcja.
7: Każdy sarmata wie, że gdy jest all inclusive, musi zakłócać ciszę nocną, kłócić się o każdą błahostkę i kraść ręczniki. To elementy nowoczesnej wojny hybrydowej z Imperium Osmańskim.
28: SK Poznań. News.
29: Natalia Krystek, utrudnienia na autostradzie A2 pod Poznaniem w kierunku Świecka. Na wysokości Gołusek doszło do pożaru ciężarówki przewożącej plastikowe naczynia. Zgłoszenie: strażacy dostali kwadrans po 5 rano, wciąż działają na miejscu. Poszkodowany kierowca trafił do szpitala, droga nie jest zablokowana. Ewakuację Term Maltańskich zarządziły wczoraj po południu poznańskie służby ratunkowe. To były tylko ćwiczenia. Na miejscu pojawiła się straż pożarna. Co najmniej kilkadziesiąt osób w strojach kąpielowych musiało opuścić budynek. Wszystko po to, by przed wakacjami przećwiczyć procedury działania w sytuacjach kryzysowych.
22: Lecimy, dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę 24 czerwca.
25: Po pierwsze, jesteśmy właśnie na live'ie na TikToku. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, to nie ma problemu klikać, wchodzić i oglądać.
30: No właśnie, a gdybyście chcieli posłuchać, to oczywiście bądźcie razem z nami, bo w tym momencie odpalamy kolejną godzinę hitów na czasie.
25: No i trwa wielkie odliczanie do urlopu. Ile wam zostało?
31: Hej, Jaska, do mojego urlopu zostało niecałe 92 dni. Pozdrawiam.
32: To prawie tak samo jak za 4 lata Polska będzie mistrzem świata.
33: Ja się stałem.

0: prezencja, wypięty tors, uśmiech, a to wszystko dlatego, że kamera z nami, Werka dołączyła. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Wiktor nawet poszedł koszulę ze względu na to, że mamy live na TikToku.
0: No właśnie, Werka jest operatorem kamery i jesteśmy live w internecie.
3: Jesteśmy i nas widać i słychać i 8:09.
2: To teraz, news, który wyjątkowo zasmuci co po niektóre osoby u nas w studiu.
0: Ten news podobno dotyczy 3 milionów Polaków, bo tyle się sprzedaje tegoż produktu codziennie do południa w Polsce.
3: Strzelam, naprawdę nie wiem, czy chodzi o małpki?
2: Tak jest.
3: Dlaczego ja to wiem?
2: Bo byłem
3: w zonie dawno z moimi synkami.
0: A, to dlatego.
2: Ale okazuje się, że małpki mocno mogą podrożeć. Rząd chce podobno 4-krotnie podnieść opłatę. Wszystko oczywiście w imię walki o zdrowie narodu.
0: A, to nazwę też trzeba zmienić.
2: No.
3: Jak teraz?
0: To już nie będą małpki, tylko gorylki.
4: Jankę, i Wiktor.
3: Ale w zoo też były rzeczywiście goryle.
0: Ja tu już teraz zagram, kierowniku.

0: słyszycie tam trochę Roxy, nie?
1: Dzień.
0: A to wcale nie ona.
2: To wszędzie Roxy widzisz, daj spokój. No.
3: I słyszy.
4: SK Karniak i K.
3: A za momencik no nie Roxy Węgiel, tylko Sławomir Peszko będzie do was mówił. Ale najpierw witamy kolejnego naszego fantastycznego zawodnika, pretendenta.
0: Dzień dobry, Mariuszu.
5: Dzień dobry.
0: Zacznijmy dzień dobry. Od tego, czy my w ogóle rozmawiamy z dobrą osobą i jakie są twoje związki z piłką nożną?
5: Jakie są związki z piłką nożną? Bardzo duże. W zasadzie od 7-6 roku życia gdzieś tam zacząłem swoją przygodę z piłką. Wcześniej w zasadzie tak jak pisałem w formularzu gdzieś tam w wieku 4 lat, pamiętam, dziadek zabrał mnie na pierwszy mecz w sumie w klubie, w którym grał i no i tak już zostałem na tym boisku.
0: A jaki to był klub? Nazwa?
5: Garbarnia Kraków. Dziadek właśnie był z Rydlówki.
0: Mieliście jakąś fajną przyśpiewkę? Garbarnia tu! Garbarnia tam! Garbarnia
2: Dobra, przepraszam, przeniosło mnie. No dobrze. Bartek zmarł, tak.
3: No to dobrze, słyszę, okay, że masz dobre przygotowanie w takim razie. W gronie naszych szczęśliwców, czyli do naszej drużyny, bo kompletujemy oczywiście cały czas naszą kadrę, jest Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra, więc Mariusz zdecydowanie byś się przydał do tej ekipy. Więc posłuchaj, bardzo cię proszę. Za momencik Sławomir Peszko mówi. Ostatnie słowo jest wygwizdane i ty musisz odgadnąć, jakiego słowa brakuje.
0: Jesteś gotowy? Okay. Gotowy, no.
5: Tak, jestem gotowy.
0: Panie Sławomirze, poprosimy
2: lećmy,
0: o zdanko.
2: Lećmy z tematem, tak.
6: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
5: stacji.
3: Stacji! To niestety jest zła odpowiedź.
2: Kurczę, no.
5: Szkoda.
0: No dobrze!
3: A dlaczego stacji?
2: No właśnie, stacji?
5: Kurczę, nie wiem, jakby no, spróbowałem złapać powiązanie z radiem. No miałem tam jeszcze jakąś jedną opcję, ale...
0: No nie, no to w
2: takim... Jakie żeny, taka stacja.
0: W takim razie za takie kreatywne myślenie 100 zł się należy.
2: O, brawo, to dokładnie.
0: Tak.
2: Mamy dla ciebie stówkę. Dziękujemy pięknie.
5: Pamiętajcie,
2: moi drodzy, pamiętajcie, że cały czas kompletujemy naszą drużynę, która pojawi się 4 lipca na PGE Narodowym.
3: No właśnie, jest 1000 zł do zdobycia. Nocleg w Warszawie, a później walka nawet o 10 tysięcy złotych.
0: Na szczegóły na sk.pl.
4: SK Karniak i K.

0: Słuchajcie, przyniosłem z naszego działu technicznego śrubokręt. Chcecie, bym coś wam dokręcił? Kama?
1: Na mnie nie patrz, u mnie wszystko działa, Wiktor ma problemy.
0: Z dziewczyną.
2: Słuchajcie, o problemach i o sprawach niedziałających już na poważnie. Za chwilę w newsach Marcin Procki będzie sprawa Szpitala Południowego.
3: Uśmiechnijcie się, brygada, hej! Co tacy smutni?

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
9: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
8: To okna PCV z fabryki Bros?
9: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
10: Cześć, sąsiad, nowe auto?
11: No tak, to nowy Changan.
10: Pierwszy raz słyszę.
11: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
10: No, robi wrażenie.
11: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
10: A cena?
11: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
10: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
11: U najbliższego dealera.
7: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
12: Grupa BEMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
13: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
14: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
15: Poznań Plaza.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Celebruj lato z Amazon.pl i odwiedź strefę Prime Day Cafe w Poznaniu. Od 23 do 27 czerwca na Placu Wolności. Warsztaty, strefy polskich marek i konkursy z nagrodami. Dołącz do nas. Wstęp wolny.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
24: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Renault, oferujący usługi blacharsko-lakiernicze i hurtową sprzedaż części w Suchym Lesie oraz w Poznaniu.
25: Nadal utrudnienia i korki w okolicach autostradowego węzła Poznań-Krzesiny. Najgorzej jest na S11 w stronę Poznania. Poza tym kierowcy zmiany w organizacji ruchu na osiedlu Kwietowym. Jeśli chodzi o pogodę, do 30 stopni dzisiaj, po południu bardzo słonecznie.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
24: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Renault w Suchym Lesie oraz w Poznaniu.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
26: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wniosek do prokuratora generalnego zapowiada prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski domaga się wyjaśnienia afery w warszawskim szpitalu południowym. Chodzi o wypowiedzi doktora Emila Jędrzejewskiego dla Kanału Zero. Medyk powiedział m.in., że lekarze SOR w tej lecznicy robili tomografię komputerową osobom zmarłym. Celem miało być fałszowanie dokumentacji medycznej. Alerty drugiego stopnia przed upałem na zachodzie kraju. Ostrzeżenia obowiązują m.in. w rejonie Zielonej Góry, Leszna i Legnicy. A polscy siatkarze przed własną publicznością zagrają o zapewnienie sobie awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Drugi turniej, w którym zagrają Polacy, odbędzie się w Gliwicach. Wieczorem zagrają z Belgią, a w kolejnych dniach zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną. Na razie drużyna Nikoli Grbicia zajmuje 7 miejsce z bilansem 2 wygranych i 2 porażek. Dzisiaj środa, 24 dzień czerwca, więc my odliczamy do urlopu, do wakacji. Kiedy wy zaczynacie swoje wolne halo?
0: Siema Eska, mi zostało do pierwszego urlopu miesiąc, a do drugiego urlopu 2 miesiące.
25: A po trzecim zwolnienie z pracy.
1: Ale patrzyłem, że Kama ma najwięcej dni wolnych urlopów.
2: Nie wiem, skąd ona to robi. To się to rozmnaża u niej po prostu.

0: dopiero 8.39, a już, no, ile na termometrze? 39? Nie aż tak, ale coraz bliżej rzeczywiście. Coco Jumbo i do chłodu można by rzec. 21 minut do godziny 9, tak.
1: No i wielkie odliczenie do urlopu tak naprawdę dzisiaj robimy, tak, żeby było na co czekać i za czym tęsknić.
2: Hej, hej, Radio SK. Do mojego urlopu został dokładnie miesiąc i będzie to tydzień w Polsce i tydzień w Turcji, oczywiście, nawet w takich obrotach. Żadne tam ecie, becie, tylko all inclusive. Także już nie możemy się doczekać. Nawet ecie... ja z dużą paczką. Pozdrowionka i uważajcie na siebie w te upały.
1: Ecie, becie to jakiś taki nowy sos do kebaba?
0: Nie wiem, co tam jedzą.
3: Dwa razy ecie, becie, poproszę.
0: No, ja bym nie, nie... Jakoś nie brzmi to za dobrze.
3: No to brzmi trochę jak rewolucja żołądkowa. No,
4: a ty miałeś takie ecie, becie? Kurde, ale miałem ecie, becie.
0: Słuchajcie, ale w Turcji teraz już u nas jest gorąco, ale no.
1: Tam jest chłodniej.
0: Chociaż teraz może rzeczywiście trochę
1: się
0: pozmieniało.
1: Na all inclusive zawsze jest chłodniej.
3: To może jakiś inny kierunek poprosimy. Halo.
5: Hej, Eska. A ja sobie zrobiłam dzisiaj wolne z pracy, bo mam urodziny. Także od rana śmigałam z dzieciakami nad jezioro, potem jakaś pizza, lody i kawusia ciachą przyjaciółki. Buziaczki, pozdrawiam, Aśka.
1: Sprytnie, Asia, u przyjaciółki to za darmo.
6: Jankes i Wiktor.
1: To takie all inclusive po polsku.
7: Reklama.
8: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Ale tu ruch.
10: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
9: O, kwiat pszczelej młodzieży.
10: Kwiat i doniczki. I to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
9: Tu zapylam tam z tobą.
11: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
12: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz. Nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
13: Zapach benzyny działa na ciebie lepiej niż poranna kawa? Wpadaj na wielkie otwarcie drugiego salonu Honda Karlik Motocykle w Baranowie koło Poznania. Jazdy testowe, nauka wheelie bez wywrotki i jazdy na kolanie PS szlifowanie kombinezonu. Nauka jazdy na pitbike i skuterami dla dzieci i dorosłych. Strefa rodzinna, konkursy i wasi ulubieni prowadzący. Tobiasz Kukieła i Piotr Gancarczyk z jednoślad.pl. Honda Karlik Motocykle. Otwieramy drugi salon 27 i 28 czerwca.
14: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW GZ wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
17: I po reklamie.

0: Gangsta Paradise. Pamiętam, jak rozpisywałam to, nie znając języka angielskiego.
1: Jak się uczyłaś?
0: S-O-Y, B-L-A-I-N-D-T-U-S-I.
1: Oj, 4 lata w liceum jak krew w piach i nic z tego angielskiego.
2: Nie no, kama jest dobra, daj z wokół.
1: Dobra, dobra, parę wywiadów zrobiła takich, że aż normalnie gęsia skórka.
0: Że aż Wiktor nie zrozumiał. Dobra, to już jest za 10:09. Dzień dobry.
2: No dobrze, słuchajcie, dzieje się w policji, wiadomo oczywiście, naszej polskiej też. Polscy policjanci będą uczyć się obsługi AI. W skrócie AI.
1: To jest, zaraz po tej żarówce, którą będą wkręcać, potem AI.
2: Za chwilę ruszy cykl szkoleń dotyczących m.in. cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.
1: Ale jak mnie policja zatrzymuje na drodze, czasami, ale rzadko, ale mnie zatrzymuje, to ja tak zawsze mówię właśnie.
2: Tłumaczysz się jak, no?
1: Ej, aj, no!
2: To tak.
1: Może po uczonku chociaż.

0: Słuchajcie, kama zaczęła się już pakować, a przecież jeszcze pożegnanie.
1: Ej, bo o urlopie gadamy od samego rana, więc nie ma co się dziwić, ja już spakowana, no.
2: Tego wam życzymy, żeby ten urlop przybył do was jak najszybciej i byście mieli kasę na ten urlop.
0: Ale pamiętajcie, że jutro o 6 znowu pakujemy się do radia.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
12: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
11: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
13: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
14: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
20: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino, Poznań Stare Koszary, Wojskowa 4.
1: Niebezpieczne wręcz upały dzisiaj w Poznaniu, do 30 stopni na termometrach, a do tego po południu pełne słońce. W niedzielę na słupkach nawet pod 4 dyszki. Uwaga na utrudnienia na osiedlu Kwiatowym, a tam zmieniła się organizacja ruchu. Warto uważnie patrzeć na znaki.
20: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Groźne upały w natarciu. Synoptycy ostrzegają, w weekend możliwy rekord ciepła w Polsce. W związku z tym odbyła się już narada służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega, że w niedzielę temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, przekroczy 40 stopni i może dochodzić nawet do 43. Lekarze szczególnie apelują, by ograniczyć wychodzenie na zewnątrz i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w samochodach.
18: Jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, dochodzi do śmierci.
2: Podkreśla dr Sławomir Ogórek ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Oficjalny rekord ciepła w Polsce padł ponad 100 lat temu w opolskim Pruszkowie, gdzie na termometrach pokazało się 40,2 stopnia Celsjusza.
0: Informował reporter Eski Michał Rawa. Przed Dariuszem Mateckim drugi dzień składania wyjaśnień. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie kolejny dzień procesu w tzw. szczecińskim wątku Funduszu Sprawiedliwości. Oprócz posła PiS na ławie oskarżonych jest jeszcze 7 osób. To może być koniec zakupów z Chin za grosze. Od 1 lipca Unia Europejska podnosi podatek na przesyłki spoza wspólnoty. Każda kategoria towarów w paczce zostanie objęta opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł.
22: Jeśli ktoś kupowałby 3 case'y do telefonu komórkowego, to zapłaci jedną taką opłatę, ale jeśli powiedzmy będzie to sukienka z którejś z tych platform i coś innego, to należy się liczyć z tym, że jeśli będą 3 grupy towarowe, to się zapłaci 9 euro.
0: Mówił profesor Radosław Mącik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nowe zasady mają ukrócić nieuczciwą konkurencję i zapewnić lepszą kontrolę towarów wpływających na rynek.
21: SK Poznań News.
1: Natalia Krystek, Szpitalny Oddział Ratunkowy przy Szwajcarskiej chwilowo wyłączony z funkcjonowania. Dyrekcja Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia poinformowała, że tamtejszy SOR jest dziś nieczynny od rana do godziny 13. Potem powinien normalnie przyjmować pacjentów. Pokaz fajerwerków na zakończenie pikniku rodzinnego z okazji 250. rocznicy powstania USA. Sztuczne ognie mają się wznieść nawet na 250 metrów, mówi Marcin Drycimski z lotniska Ławica.
23: Nigdy nie udało się jeszcze zorganizować na funkcjonującym lotnisku pokazu fajerwerków.
1: Obchody odbędą się w Poznaniu 3 lipca.
24: Podczas Warsaw Music Festival Trips zagrał ten numer na żywo i brzmiało to gigantycznie. Na antenie Radia SK jego świeżynkę, czyli Hard to be Humble z Mikolasem też zagram i będzie brzmiało dobrze. Będzie też Milky Just the Way You Are w remiksie Davida Getty, a na początek Sombr 12 to 12, 9:03 na zegarach. Michał Sowkowski, witajcie.

Katy Perry i E.T. na antenie Radia SK. Katy Perry, która zakochana po uszy, co chwilę o tym mówi w ostatnim czasie, w jednym z wywiadów powiedziała, że z jednej strony czuje się o wiele bardziej uziemiona, a z drugiej strony lata w kosmos. To oczywiście w związku ze związkiem z Justinem Trudeau. Podczas jednego z ostatnich koncertów na festiwalu miała taki ogromny telefon komórkowy, na którym pojawiały się niby telefony od byłych. Był telefon od OB, czyli od

0: do Bluma, który odrzuciła. Na później pojawił się JPJT. Justin Pierre James Trudeau. No i od niego, jak nie trudno się domyślić, telefon odebrała. Za chwilę odbierzecie telefon od Dawida Podsiadło, taki muzyczny, z numerem Sezon. Później Sia i Sean Paul Wesce.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
8: Autopromocja.
9: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
11: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
12: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
13: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
14: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
13: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
14: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
13: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
14: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
13: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
14: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
13: Nauka i fan. Zawsze razem.
15: TEB, liceum i technikum. Gniezno. Ulica Chrobrego 26.
16: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Smorawiński wyjątkowa oferta na miejskie SUV-y. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński. Poznań, Obornicka 235.
17: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
18: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
21: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Jonathan Bledka i Gibbs, Róż, tak na ochłodę. No właśnie, moi drodzy, są takie rekordy, których nie chcielibyśmy pobijać. To był lipiec 1921 roku. Pruszków przez dwa razy uzamknięte koło Opola i rekord ciepła 40,2 stopnia. Wspominaliśmy już o tym i wspominaliśmy też o tym, że jest prawdopodobieństwo, a raczej niebezpieczeństwo, że w ten weekend ten rekord zostanie pobity. To dla ochłody chciałbym was wysłać rodzinnie, bo to czteroosobowe zaproszenie do Energylandii. Jeśli ktoś reflektoruje, to bardzo proszę mnie przekonać. Można zaśpiewać, można zarapować, można powiedzieć wierszyk, można też nagrać dźwięk skwierczącego ciała, co tylko chcecie. Albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście również z głosówkami na eskowym Messengerze. Czekam na te przekonywanie. Mas Zelmer Loves za chwilę, później Kungs i The Philos London, czyli Galaxy.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na SK.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakulárne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.

0: goście! Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dni Zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Carla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Vance DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zwarzęc. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogas, Stena Recycling, Zwarzęckie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Zwarzęcki.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej. Żyj lepiej.
6: I po reklamie.

0: może się powtórzę, ale nie jesienią, nie zimą, nie wczesną wiosną, tylko na przełomie wiosna i lata właśnie ten numer brzmi najlepiej. Trafiony, zatopiony Marisa i Odkochaj w Radiu SK tuż przed godziną 10. Po 10:00 Rita Ora na naszej antenie na początek.
1: Reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
3: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W Dla Spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony Dla Spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
4: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
5: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
8: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
9: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
10: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
9: Zaraz wszystko wyjaśnię.
11: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Świadectwo odebrane? To czas odebrać nagrodę! Już 26 czerwca Sinsay zaprasza wszystkie dzieci na darmowe lody do Galerii Poznania. Start o 11:00, znajdziecie nas przy wejściu głównym. Śpieszcie się, czekamy na Was do ostatniej porcji. Sinsay, kupuj tak jak lubisz w sklepach i aplikacji.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
17: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Renault, oferujący usługi blacharsko-lakiernicze i hurtową sprzedaż części w Suchym Lesie oraz w Poznaniu.
18: Fala upałów nadeszła do Poznania. Dzisiaj 30 stopni na termometrach, w niedzielę nawet prawie 40. Proszę na siebie uważać. Proszę też, tak przy okazji, nie jeździć na pamięć po osiedlu Kwiatowym. Tutaj zmieniła się organizacja ruchu. Ma być bezpieczniej dla tych drogowców.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
17: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Renault w Suchym Lesie oraz w Poznaniu.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
1: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jeszcze dziś prokuratura ma przesłuchać byłego ordynatora ze Szpitala Południowego w Warszawie. Wczoraj dr Emil Jędrzejewski w rozmowie z kanałem Zero alarmował, że na szpitalnym SOR-ze dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Miał być odpowiedzialny za to m.in. były kierownik SOR-u Dawid Kacprzyk, znany jako lekarz milioner. O czym więcej reporterski Michał Rawa.
14: Jak udało się nam potwierdzić w warszawskiej prokuraturze okręgowej, dr Emil Jędrzejewski dziś zostanie przesłuchany. W rozmowie z kanałem Zero mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną. W reakcji na ten wywiad prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma zwrócić się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne sprawdzenie tych doniesień przez śledczych.
1: Jedna osoba ranna po groźnym incydencie na komendzie. Wczoraj w Iławie kobieta przyniosła policjantom niechcianą przesyłkę. Doszło do rozszczelnienia, zawartość poparzyła funkcjonariusza. O szczegółach z Iławy Dawid Jakubowski.
19: Kobieta przyniosła paczkę nadaną ze sklepu internetowego, ale twierdziła, że jej nie zamawiała. Policjant podczas jej oględzin został oparzony w twarz substancją. Na czas działań policji i straży pożarnej, w tym specjalnego oddziału do zagrożeń chemicznych, ewakuowano komendę. Policja ustala teraz drogę nadania paczki i cel jej wysłania. Nie wiadomo jeszcze, jaka substancja była w środku.
1: A Bieszczadzki Park Narodowy gotowy na napływ turystów. W tym roku udostępni odwiedzającym ponad 100 km ścieżek, mówi dyrektor parku Ryszard Prędki.
20: W Bieszczadzkim Parku Narodowym przygotowaliśmy 140 km szlaków pieszych. Szlaki te są codziennie patrolowane. Służba parku służy radą i pomocą turystom, którzy odwiedzają park.
1: A służby apelują też, by nie zbliżać się do dzikich zwierząt.
21: SK Poznań. Sport.
18: Natalia Krystek, to już pewne. Mecz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze o piłkarski superpuchar odbędzie się przy Pułgarskiej. Wcześniej PZPN miał rozważać przeniesienie spotkania do Wrocławia, co wywołało duże kontrowersje.
22: Kluby w Polsce, które mają największe stadiony, zarabiają nawet ponad 1 000 000 zł na dniu meczowym. W porywach do 2 000 000, więc to są ogromne pieniądze, których kluby nie chciałyby tracić.
18: Mówił nam Przemysław Ofiara z redakcji sportowej Superekspresu. Mecze o superpuchar tradycyjnie odbywają się na stadionie aktualnego mistrza Polski. Ten tegoroczny 16 lipca o 20:45.
0: Najpopularniejszy hit w Polsce. Numer 1 z gorącej 20. Wiktor Waligura, czyli 4 pory roku. Gram dosłownie za 3 minuty. Będzie też m.in. Kuba i Kuba, będzie Juste i Turn the Lights Off, a także Teddy Swims czy Dua Lipa. Łatwo Gang, Majko, również na początek Rita Ora. Michu Sobkowski, witajcie. Zapraszam.

0: Król Eminem na antenie Radia SK i Without Me. Ale jak to, że beze mnie na PGE Narodowym, że można zrobić jakiś... W sensie nie, że beze mnie, tylko że bez was, bo my cały czas kompletujemy ekipę na SK Karniaki Cup, prawda? I kto już odgadnie, o co chodzi Sławkowi Peszko, to jedno wygwizdane słowo, ten zgarnia Tysiaka, ten zgarnia udział w finale, ten zgarnia nocleg w Warszawie na ten czas SK Karniaki Cup, no i zgarnia szansę na 10 tysięcy złotych w wielkim finale właśnie rozgrywanym na PGE Narodowym już 4 lipca. Rano Mariuszowi się nie udało, więc proszę bardzo, oprócz tego, że ta zagadka czeka w aplikacji Radia SK i na SK.pl, to zagram ją już teraz.
1: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: Jedno słowo. Jakież tam jedno słowo kryje się za tym gwizdkiem? No, nie jest to słowo stacji, to już wiemy dzięki Mariuszowi. Zgrany zespół ludzi. To może być podpowiedź, która was naprowadzi. Zgłaszacie się na SK.pl i w aplikacji Juste i Jack Style, czyli Turn the Lights Off za moment, a później wesce Teddy Swims.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak wyprzedaż, są w euro.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
12: No to w czym problem?
11: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
12: No i?
11: No i obawiam się, że...

0: Zdąży.
1: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
10: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
11: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: do 1 lipca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: I po reklamie.

Całą historię związaną z fundacją Cancer Fighters, z BDOS-em, z Majko, z Łatwogangiem znacie tak dobrze, że ja po prostu zagram ten numer i spełnię to marzenie jeszcze raz. Wszystkie marzenia, Łatwogang i Majko.

0: Avicii, Level na antenie Radia SK. Dosłownie kilka minut temu dostałem mail o treści Siget 2026, kiedy wystąpią 21 Pilots i gdzie zagra Florence and the Machine. To jest znak sygnał, żeby po pierwsze powiedzieć wam o tym, że na Siget was w tym roku wysyłamy, a po drugie, że no tam, gdzie was nie wysyłamy, a chcecie się wybrać, no to za hajs Eski można zabalować. Festiwalowe 1000 zł do zgarnięcia już dziś w Imprestę. Dajcie nam znać, jakich rzeczy takie, na takie koncerty i festiwale musicie ze sobą zabrać, żeby było fajnie. I jak będzie bardzo fajne zgłoszenie, to bardzo fajne pieniądze do was trafią na wybrany właśnie przez was koncert albo festiwal. Oczywiście, że zgłoszenia na sk.pl i w aplikacji, a za chwilę u nas Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz, a później Clean Bandit i Demi Lovato. Radio
1: SK. Reklama. Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
7: jest fresh. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Kaufland jest fresh!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Cześć, sąsiad, nowe auto?
11: No tak, to nowy Changan.
10: Pierwszy raz słyszę.
11: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
10: No, robi wrażenie.
11: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
10: A cena?
11: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
10: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
11: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
12: Grupa BEMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
13: To będzie ostatnia reklama. Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: I po reklamie.

0: Ależ to jest pyszna energia. Taka dawka, 2,5-minutowa Bebe Rexha i Davida Guetty, czyli Sad Girls w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po 11. Beauty and the Beat też będzie dobrze. Justin Bieber, Nicki Minaj za chwilę.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A dokąd to kolego świerszczu skaczesz?
7: Na Zawadi. Do ogrodu. Koncert tam cykam.
6: No to koniec siedzenia za kominem. W to mi graj.
7: Tam jest tyle kwiatów i doniczek. Idealnie dla świerszcza i jego nuty.
6: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
8: Ogród Zawady. Polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
9: Celebruj lato z Amazon.pl i odwiedź strefę Prime Day Cafe w Poznaniu. Od 23 do 27 czerwca na Placu Wolności. Warsztaty, strefy polskich marek i konkursy z nagrodami. Dołącz do nas. Wstęp wolny.
10: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
11: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
12: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
14: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino, Poznań Stare Koszary, Wojskowa 4.
21: Czujecie już ten, jak to niektórzy mówią, gorąc w powietrzu. Dzisiaj do 30 stopni na termometrach i dużo słońca w mieście, więc o ochłodę trudno. Na poznańskich ulicach tymczasem spokojnie odbywa się ruch. W tej chwili nieplanowanych utrudnień nie widzę.
19: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
1: Dokładnie 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Patologia musi się skończyć, mówi o sytuacji w Szpitalu Południowym szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. I dodaje, będzie wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Na specjalnie zwołanej konferencji wypowiadał się na temat nowych doniesień, które w rozmowie z Kanałem Zero przekazał były ordynator szpitala. Mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a kierownik SOR-u miał fałszować dokumentację medyczną.
17: Te zarzuty, które się pojawiły, one przekraczają możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo są po prostu zarzutami stricte karnymi, zagrożonymi sankcjami, które z tego wynikają.
1: Mówił dr Łukasz Jankowski, a w sprawie szpitala za chwilę wypowie się też minister sprawiedliwości. Zadania zostały już podzielone. To będzie spotkanie premierów i szerokich zespołów eksperckich. Tak zapowiada się ruszające jutro w Gdańsku forum dotyczące odbudowy Ukrainy. Kijów mówi o swoim pragmatycznym podejściu. Prezydenta Zełenskiego zabraknie, będzie ukraińska premier Julia Sfyrydenko. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską. Jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, kto jest z Ukrainą, każdemu, kto przygotował wartościowe rzeczy na spotkanie w Gdańsku. Mówił Zełenski, który miał wziąć udział w konferencji, ale zrezygnował z udziału po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem. Pewne udziału w 1/16 finału Mistrzostw Świata są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. A dziś ruszy ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21:00 Szwajcaria zagra z Kanadą, Bośnia Hercegowina z Katarem, o północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3:00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem.
22: SK Poznań News.
21: Natalia Krystek, sprawcy wypadku z udziałem rowerzysty w Rokietnicy szukają śledczych. Chodzi o zdarzenie z 2 maja. Przed południem osobówka marki BYD, wjeżdżając na targowisko gminne, miała potrącić cyklistę. Ten doznał obrażeń ciała. Jeśli widzieliście tę sytuację, zadzwońcie na Komendę Miejską w Poznaniu. Wszystko wchodzi w grę, jeśli chodzi o tereny HCP. Zakłady Cegielskiego wyniosą się z Wildy w związku z połączeniem z WZ-MOT-em. Możliwości są ogromne, mówi wiceprezes ARP Marek Zaleśny.
23: To są tak duże tereny, że tam może się wszystko zmieścić.
21: Ceglosz na Wildzie działa od ponad 100 lat.
0: Uff, jak gorąco. No to was wysyłam do Energylandii w tej godzinie, zgodnie z obietnicą. Wysyłam w waszą stronę Eda Sheerana i jego Bad Habits. Będzie Lana Del Rey, będzie Bausa i Magnetic. A na początek Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Michu Sobkowski, witajcie. 11:02 na zegarach. ST już grają.

0: Chłopaki z Bausa naprawdę dają radę tym numerem. Magnetic na antenie Radia SK. Zasypaliście mnie zgłoszeniami, jeśli chodzi o Energylandię. Podobało mi się jedno, kiedy to mordeczka napisał, że on by bardzo chciał, żeby jego teściowa się rozerwała w Energylandii. Nie wyślę, bo trochę się boję, że prokurator będzie później mnie ścigał. Karolina też się zgłosiła w sposób jakże śpiewający prawie.
1: SK, SK, głośniej daj! Niech się buja cały kraj. Nucę fałszywie, trudno, hej. I tak mam dziś najlepszy dzień. Znaczy najlepszy byłby w Energylandii oczywiście, ze znajomymi.
0: Karolina, na Eurowizję to cię może nie wyślę. Całe szczęście, co? Ale do Energylandii jak najbardziej. Z paczką przyjaciół poczwórne zaproszenie jest już twoje. Mogę powiedzieć, że nie ostatnio.

0: nie dzisiaj na waszym miejscu słuchałbym po godzinie 18 imprezki Rafała Adamczaka. Alex Warren za chwilę, Carry You Home, później Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radio SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: życie. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
2: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik, doświadczenie, któremu możesz zaufać.
3: Najbardziej odlotowa oferta na samochody używane? Oczywiście przy lotnisku w salonach Toyota Mikołajczak i Lexus Poznań Ławica. Zapraszamy na dni otwarte aut używanych od 22 do 27 czerwca. Ponad 500 aut różnych marek, w tym ponad 200 w obniżonych cenach. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i wyjedź nowym tego samego dnia. Toyota Mikołajczak i Lexus Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Dzięki tym swoim oficjalnym hymnom i piosenkom chyba najbardziej kojarząca się wokalistka z mundialem, co? Shakira i Whenever, Wherever wesce.
1: SK Karniaki Cup.
0: A czy jest ktoś, kto bardziej kojarzy się z piłką nożną i jednocześnie z dobrym... z dobrą atmosferą, z dobrym imprezowaniem? Dobra, niech będzie z dobrym imprezowaniem. Ktoś bardziej niż Sławek Peszko? No chyba nie. Więc chyba warto się z nim spotkać i pograć, i poimprezować, bo to też mamy w planach już podczas wielkiego finału 4 lipca na PGE Narodowym. Finału SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą drużynę. Dziś rano próbował do tej drużyny powołanie dostać Mariusz.
2: Panie Sławomirze, poprosimy
3: lećmy,
2: o zdanko.
3: Lećmy z tematem, tak.
4: Na mundialu liczą się detale. Podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
5: stacji.
6: Stacji.
7: To niestety jest zła odpowiedź.
3: Kurczę, no.
5: Szkoda.
0: No bardzo szkoda, bo Mariusz dołączył do naszej ekipy, w której są już Krystian, Julia, Tomek, Michał, a także Aleksandra. A ma być to jedenastka, no tak, walcząca właśnie o 10 tysięcy złotych w wielkim finale. Mariuszowi się nie udało. Zagadka czeka na SK.pl i w aplikacji Radia SK, a to wygwizdane słowo to... zgrany zespół osób, zgrany zespół ludzi. Tyle mogę wam podpowiedzieć. A wy zgłaszacie się na SK.pl po godzinie 13. Kolejna opcja na to, żeby dostać powołanie do naszej drużyny. Za chwilę Stomber, a później Duke Dumont w SC.
1: SK Karniaki Cup.
8: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump! Środa Wielkopolska. Berwińskiego 1.
12: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
17: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
18: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
19: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy Cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
10: Castorama.
16: Teoria
10: i praktyka.
16: W teorii
3: teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Z połem cenka? Super cenka. Jakob z Kronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz z połem.
22: I po reklamie.

0: Gibbs, Hukon i Ty masz na antenie Radia SK przed południem, za chwilę popołudnie, z hitami na czasie. I Martin Fuczyło? Na pewno, bo już był, zostawił słuchawki, zostawił laptopa, zostawił ładowarkę, więc na pewno wszystko, co potrzebne do życia i do grania hitów na czasie, takich jak BB Rexha i Faithless New Religion od Matiego już za chwilę po godzinie 12. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć!
1: Radio SK. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz letniego klimatu w Poznaniu? Niku Beach nad Jeziorem Maltańskim to muzyka, chill out i najlepszy vibe tego lata. Niku Beach. Jezioro Maltańskie.
7: Niku Beach.
8: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
10: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare. Hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies? Gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
11: 3 lipca świętujmy razem 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy na teren lotniska Poznań-Ławica, gdzie czekają koncerty, pokaz sprzętu wojskowego, fire show i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią m.in. American Authors, Cassidy Pope oraz Sarah James. Bilet tylko 10 zł. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Do zobaczenia 3 lipca. Więcej informacji na stronie estradapoznan.pl.
12: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
13: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
18: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Renault, oferujący usługi blacharsko-lakiernicze i hurtową sprzedaż części w Suchym Lesie oraz w Poznaniu.
19: Pełne słońce na niebie nad Poznaniem, więc próżno szukać ochłody, a ta bardzo by się przydała przy 30 stopniach, jakie dzisiaj zobaczymy na termometrach. W niedzielę nawet 40. A drogowcy w tym upale pracują dziś na Czereśniowej, Złotowskiej, Wańkowicza, Zakopiańskiej i Narodawskiej.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
18: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Renault w Suchym Lesie oraz w Poznaniu.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
19: Południe, Agata Chruściak. Zapraszam. W ciągu najbliższych minut ma odpowiadać na pytania śledczych w warszawskiej prokuraturze. Przesłuchany będzie dr Emil Jędrzejewski. To były ordynator w Stołecznym Szpitalu Południowym, który alarmował o sytuacji na SOR-ze. W wywiadzie dla Kanału Zero oskarżył byłego kierownika oddziału ratunkowego Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędne decyzje, które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Waldemar Żurek przekazał, że otrzymał już pismo od prezydenta Warszawy, który prosi o pilne działania prokuratury.
3: Analizujemy wszystkie sprawy, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania, które były w prokuraturze.
19: Było też 12 spraw dotyczących zgonów, a przypomnijmy, prokuratura prowadzi 2 śledztwa w sprawie Szpitala Południowego dotyczącą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Szansa dla fabryki, broń dla armii. Umowa już podpisana. 46 tysięcy karabinków Grot dostarczy dla wojska Radomski Łucznik. Do rąk żołnierzy trafi nowa wersja Grota A3, usprawniona we współpracy z wojskowymi.
7: To WOT-owcy bardzo często przynosili informacje, co trzeba usprawnić. A3 jest najlepszą z możliwych.
19: Zaznacza szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zamówienie ma być realizowane do końca przyszłego roku. Krakowskie kąpielisko Zakrzówek znów dostępne. Otworzy się w weekend wraz z nadejściem największych upałów. Na początku czerwca trzeba było je zamknąć po tym, jak w wodzie wykryto nieznaną substancję. Po badaniach okazało się, że zanieczyszczenie nie było groźne, a sanepid wydał zgodę na użytkowanie obiektu.
8: SK Poznań News.
15: Natalia Krystek rusza prokuratorskie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na przejeździe kolejowym w Nakli w powiecie wrzesińskim. Doszło do niego wczoraj około 21:00.
20: Z relacji świadków wynika, że kierujący pojazdem szynowym Terezyna zderzył się z przejeżdżającym przez przejazd kolejowy Volkswagenem Arteon.
15: Mówi Adam Wojciński z policji. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Ciało zabezpieczono do sekcji. Jeszcze przez godzinę nieczynny będzie SOR przy Szwajcarskiej. Pacjenci muszą szukać pomocy w innych placówkach. To w związku z planowanymi pracami Enei. Poza tym Szpital Miejski imienia Józefa Strusia pracuje normalnie.
21: To wszystko, co dzieje się teraz, to tylko mały przedsmak ciepła, które do nas dotrze. Tak, tak, tak, więc w ramach przygotowania się do wysokich temperatur muzycznie będę was rozgrzewał. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, Matifu, czyło, cześć!

0: Od razu robi się gorąco, prawda? ATB i Ecstasy w Radiu SK 18 minut po 12. Słuchajcie, wszędzie widzę i słyszę zapowiedzi tego, że będzie naprawdę mega gorąco. No i to się zgadza, to prawda. W okolicach weekendu ma być naprawdę bardzo, ale to bardzo ciepło, a w innych miejscach jest już teraz. Na przykład we Francji wczoraj padł historyczny rekord. Od kiedy prowadzone są pomiary, aż tak gorąco jeszcze tam nie było. Wow, no i miło byłoby się gdzieś ukryć przed tym, prawda? My możemy wam w tym pomóc. W końcu już jutro SK dowozi kampera. Wraca nasza akcja, w której dostarczymy wam eskowego kampera pod dom i możecie pojechać nim na przedłużony weekend dokąd tylko chcecie. Na przykład nad jezioro albo nad morze. No wyobraźcie sobie, wstajecie rano, przechodzicie kilka kroków i już jesteście na plaży. A to wszystko jest możliwe, naprawdę. Zgłoszenia za darmo w aplikacji Radia SK. Ją możecie też pobrać za darmo. A my już odpalamy klimę w kamperze.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
11: Dni Zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Karla Wernand.

0: Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Swarzędz. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogas, Stena Recycling, Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Swarzędzki. Zapach benzyny działa na Ciebie lepiej niż poranna kawa? Wpadaj na wielkie otwarcie drugiego salonu Honda Karlik Motocykle w Baranowie koło Poznania. Jazdy testowe, nauka wheelie bez wywrotki i jazdy na kolanie PS szlifowanie kombinezonu. Nauka jazdy na pitbike i skuterami dla dzieci i dorosłych. Strefa rodzinna, konkursy i Wasi ulubieni prowadzący. Tobiasz Kukieła i Piotr Gancarczyk z jednoślad.pl. Honda Karlik Motocykle. Otwieramy drugi salon 27 i 28 czerwca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3 lipca świętujmy razem 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy na teren lotniska Poznań-Ławica, gdzie czekają koncerty, pokaz sprzętu wojskowego, fire show i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią m.in. American Authors, Cassidy Pope oraz Sarah James. Bilet tylko 10 zł. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Do zobaczenia 3 lipca. Więcej informacji na stronie estradapoznan.pl.
3: I po reklamie.

0: Co jeśli? To Carla Fernandez. A co jeśli by się tak przytulić? Dzisiaj jest dzień przytulania. No nie polecam raczej podchodzenia do losowych osób na chodniku, a raczej odradzam, ale bliskim przytulenie można zaproponować, prawda? Ewentualnie można to zrobić i zaproponować łazikowi marsjańskiemu, który osiągnął niezły sukces. Otóż po 5 latach jeżdżenia po powierzchni Marsa, łazik NASA przebył dystans maratonu, nieco ponad 42 km. W 5 lat. No i to jest wreszcie sportowiec, z którym ja mogę się utożsamić. Radio SK. To jest SK, Apety, Rose i Bruno Mars. Zaraz.
1: Reklama. Chcesz wybawić się na maksa?

0: Aha, dokąd lecisz, Biedronko?
1: A, do takiego dużego sklepu, żabko.
0: A co to za sklep?
1: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
0: Kumam.
2: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
3: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
4: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
7: Dni Zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Karla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zwarzęc. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogas, Stena Recycling, Zwarzęckie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Zwarzęcki.
8: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
9: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
10: Kolizja? Stłuczka? Spokojnie. Wystarczy jeden telefon. Autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy Toyota Ukleja. W czym możemy pomóc? Zajmiemy się wszystkim. Od zgłoszenia szkody po odbiór naprawionego auta. Oferujemy samochody zastępcze. Stosujemy oryginalne części zamienne. Wszystko zgodnie z technologią producenta i przede wszystkim bez żadnych podwykonawców. Posiadamy certyfikaty TSM Body and Paint oraz TIF. Toyota Ukleja. Wszystko w jednym miejscu. Złotkowo, Obornicka 14.
11: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: I po reklamie.

0: To Repeat It, Martin Garrix i Ed Sheeran w Estę, 7 minut do 13. Trwa mundial, dzieje się, legendy strzelają gole. Wczoraj na przykład Cristiano Ronaldo zdobył trochę bramek dla Portugalii. Dziś wieczorem i w nocy kolejne mecze. Maroko zagra, Szkocja zagra, Brazylia zagra. Więc jeżeli ktoś nie może spać, no to wiadomo co może robić, oglądać chociażby Brazylię. Będzie się działo, ale my też gramy. Trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy naszą eskową jedenastkę, która razem ze Sławkiem Peszko zagra w finale na PGE Narodowym. No i to możecie być wy. Wy możecie strzelać karniaki ze Sławkiem na Narodowym. Naprawdę, i wy możecie w finale zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych. Trzeba tylko odgadnąć jedno wygwizdane słowo. Po 13 zadzwonię do kogoś z was, a zagadka na dziś to...
1: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: O, wiecie o co chodzi? To zgłaszajcie się na sk.pl. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak wyprzedaż?
2: To w euro!
3: I jest!
2: Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieszkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieszkowska.
6: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
7: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
8: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
7: To okna PCV z fabryki Bros?
8: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.

0: samochody używane? Oczywiście przy lotnisku w salonach Toyota Mikołajczak i Lexus Poznań Ławica. Zapraszamy na dni otwarte aut używanych od 22 do 27 czerwca. Ponad 500 aut różnych marek, w tym ponad 200 w obniżonych cenach. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i wyjedź nowym tego samego dnia. Toyota Mikołajczak i Lexus Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
1: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
2: Planujesz integrację firmową? Urodziny? A może wyjątkową imprezę nad wodą? Niku Beach. Świetny klimat, muzyka i eventy nad Jeziorem Maltańskim. Napisz do nas. My zajmiemy się resztą. Niku Beach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary, Wojskowa 4.
9: Spore korki robią nam się na Lechickiej, w stronę mostu Lecha i dalej jest skrzyżowania z Chlonda. Tam zepsuł się autokar, a to oznacza naprawdę spore korki, nawet do ulicy na Ramowickiej. Jeżeli możecie, unikajcie tego miejsca. Na termometrach dzisiaj 29 stopni, pełne słońce.
7: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych dr Emil Jędrzejewski już w prokuraturze okręgowej w Warszawie. To były ordynator w Szpitalu Południowym, który w Kanale Zero mówił o nieprawidłowościach na SOR-ze. Byłego już koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka oskarżył o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Wchodząc do prokuratury nie chciał rozmawiać z mediami.
11: Podtrzymuje pan, panie doktorze, to co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
12: Ja już się wypowiedziałem.
13: Czy ma pan dowody?
11: A może po przesłuchaniu znajdzie pan doktor chwilę do nas?
12: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
10: Doktor Jędrzejewski jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w szpitalu. Przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa postępowania. Dotyczą one oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Czy radny KO publicznie mówił nieprawdę? Skandal w Lublinie i ustalenia Radia SK. Konrad Wcisło został przyłapany po tym, jak parkował autem na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Zapewniał, że ma do tego uprawnienia. Posłużył się jednak kartą wydaną na ojca. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie radny złożył 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku.
14: Nie zamierzam kontynuować tego tematu. Wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem.
10: Na incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina, który poszedł z tym na policję. Radny Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Ile naprawdę trzeba czekać na wizytę u lekarza specjalisty, to sprawdzili dziennikarze Superekspresu i przygotowali raport w tej sprawie. Okazuje się, że w kolejce stoi 10 milionów pacjentów. Na SEPL dostępny jest specjalny kalkulator, który pokaże Wam, ile trzeba czekać na wizytę u konkretnego lekarza w Waszej okolicy.
15: SK Poznań News.
9: Paweł Adamczewski już po raz 34 na wielkopolskie tory wyjedzie Blues Express. Na trasie tradycyjnie znajdą się m.in. Piła, Chodzież i Złotów.
16: Wszystkie koncerty są bezpłatne.
9: Mówi dyrektor imprezy Henryk Szopiński. Bluesowe koncerty odbędą się w specjalnym pociągu parowym i na stacjach kolejowych. Przy Cytadeli trwa budowa nowego kompleksu sportowego Orlik. Powstaną tam boisko piłkarskie, wielofunkcyjne oraz kort tenisowy, a także nowe szatnie i energooszczędne oświetlenie. Obiekt będzie dostępny dla uczniów pobliskiej szkoły i dla drużyn sportowych.
5: minutka już po 13:00 i to jest środa. Dotarliśmy już do połowy tygodnia, chyba można tak powiedzieć. A skoro tak, to trzeba to uczcić hitami na czasie. Dawid Podsiadło i Sezon, a wcześniej W&W Heaven za Place on Earth. Mati Buczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten hit już znamy wszyscy doskonale, prawda? To Jamali, Policeman, 16 minut po 13, to teraz trochę pogadamy, a raczej Sławek Peszko pogada.
1: SK Karniaki K.

0: No dobra, powiedz mi, jak już tak stoisz przed tą piłką i masz zaraz uderzyć, to pojawia się jakaś taktyka, coś? Czy tak po prostu strzelasz i gdzie poleci, to poleci?
1: Nie, no wiadomo, siła razy ramię, zamykam oczy i jakoś zawsze siedzi.
0: Bardzo dobrze. Mnie kiedyś zabrali na zawody szkolne, ale potem jak nie trafiłem do pustej bramki, to moja kariera bardzo szybko się skończyła. Więc Łukasz, wszystko jest w twoich rękach. Powiedz mi, czy ty jesteś gotowy na to?
2: Jestem, czekam.
0: Doskonale. No to tak, wytłumaczę ci zasady. Za chwilkę usłyszysz takie zdanie, które wypowie Sławek Peszko. No jedno słowo będzie w nim wygwizdane. No a potem masz 3 sekundki na to, aby odpowiedzieć, co to za jedno słowo. Dam ci jeszcze tylko jedną wskazówkę. Chodzi o takie określenie na twoją najbliższą paczkę znajomych, z którymi trzymasz się na co dzień. No to co, wołać Sławka?
2: Jedziemy.
0: No to jedziemy, uwaga, puszczam, lecimy.
3: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
2: ekipy.
0: No, to sprawdźmy, czy dokładnie tak ma być. Uwaga!
3: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej ekipy. Na mundialu liczą się detale,
0: aha,
3: podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: No i dobra, ekipy. Uwaga! Tak jest! Mamy to! Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Słuchaj, Łuki, właśnie zarobiłeś tysiaka. Do tego szykuj się, bo 4 lipca zagrasz mecz o 10 tysięcy na PGE Narodowym. No jak ci się to podoba?
1: Super, fajnie, cieszę się.
0: No i
1: a
0: słuchaj,
1: gdzieś to jest szansa, nie? Duża.
0: No proste, że tak. Słuchaj, szykuj formę w takim razie, bo na pewno się przyda. Nocleg też ogarniemy i spotkanie ze Sławkiem Peszko też. No to co, zadowolenie jest i formę szykujemy, tak?
2: Tak jest, oczywiście.
0: No to doskonale. No to w takim razie gratulacje, a jeżeli wy chcecie strzelić karniaka, to zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl.
4: SK Karniarki.pl.
5: Autopromocja.
6: Niektórzy nie dowierzają.
7: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
6: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
8: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
6: A są tacy, którzy po prostu grożą.
7: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK. SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
10: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: Celebruj lato z Amazon.pl i odwiedź strefę Prime Day Cafe w Poznaniu. Od 23 do 27 czerwca na Placu Wolności. Warsztaty, strefy polskich marek i konkursy z nagrodami. Dołącz do nas. Wstęp wolny.
15: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: No i jak tam w nowej pracy?
20: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
19: Serio? Co masz na myśli?
20: Uczę się nowych rzeczy, mam fajne...

0: solidną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
1: To brzmi jak coś dla mnie.
0: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
2: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być!
3: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: I po reklamie.

0: Rihanna, Jay-Z i Umbrella. Tytuł to parasol i w najbliższych dniach to parasol na pewno może się przydać, chociaż no raczej do chronienia się przed upałem, a nie deszczem, bo szykują nam się naprawdę rekordowe dni. Ja zamierzam pobić wtedy rekord w leżeniu w chłodnym pomieszczeniu bez wychodzenia na zewnątrz i w ogóle bez ruszania się. Znacie to? Gdy nie chce się wychodzić z domu, bo jest aż tak strasznie gorąco? W temacie domów i mieszkań to, słuchajcie, pozmieniało się. Coraz więcej osób chce sprzedać mieszkanie i coraz mniej osób chce mieszkanie kupić. Przed chwilą trafiłem na artykuł o tym w internecie. No i podobno tylko 5% Polaków uważa, że teraz jest dobry moment na kupno mieszkania. No w skrócie to mieszkanie szuka aktualnie człowieka. Radio SK. Poza tym niektórzy oglądają mieszkania, ja oglądam ich ceny i to są dwa różne hobby.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Stołem cenka? Super cenka. Jakobs Kronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz stołem.
6: Najbardziej odlotowa oferta na samochody używane? Oczywiście przy lotnisku w salonach Toyota Mikołajczak i Lexus Poznań Ławica. Zapraszamy na dni otwarte aut używanych od 22 do 27 czerwca. Ponad 500 aut różnych marek, w tym ponad 200 w obniżonych cenach. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i wyjedź nowym tego samego dnia. Toyota Mikołajczak i Lexus Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Zapach benzyny działa na Ciebie lepiej niż poranna kawa? Wpadaj na wielkie otwarcie drugiego salonu Honda Carling Motocykle w Baranowie koło Poznania. Jazdy testowe, nauka wheelie bez wywrotki i jazdy na kolanie PS szlifowanie kombinezonu. Nauka jazdy na pitbike i skuterami dla dzieci i dorosłych. Strefa rodzinna, konkursy i Wasi ulubieni prowadzący. Tobiasz Kukieła i Piotr Gancarczyk z jednoślad.pl. Honda Carling Motocykle. Otwieramy drugi salon 27 i 28 czerwca.
9: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć, sąsiad, nowe auto?
12: No tak, to nowy Changan.
11: Pierwszy raz słyszę.
12: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
11: No, robi wrażenie.
12: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
11: A cena?
12: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
11: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
12: U najbliższego dealera.
13: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
14: Grupa BEMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: rano. Ostatnio ten hit znalazł się wśród waszych ulubionych. W gorącej dwudziestce. Chociaż pierwszy wtedy był Wiktor Waligura, którego zagram wam już za chwilę. W piątek o 18:00 kolejne notowanie gorącej dwudziestki, więc głosujcie koniecznie. A tymczasem ustaliliśmy już, że jest ciepło, a będzie gorąco, więc pamiętajcie o nawodnieniu. My Wesce chętnie wam w tym pomożemy. Mam zestaw naszych gadżetów do oddania, m.in. butelkę. Na wodę w sam raz. Powiedzcie mi tylko, co poszło wam dziś, albo wczoraj, albo ostatnio wyjątkowo dobrze. Co wam się bardzo dobrze udało. Pochwalcie się trochę, a co? Nagrywajcie głosówki i wysyłajcie na Messengerze do Radia SK. Radio
1: SK. Reklama. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Poznań Plaza.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
12: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Od tym ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
19: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Renault, oferujący usługi blacharsko-lakiernicze i hurtową sprzedaż części w Suchym Lesie oraz w Poznaniu.
20: 29 stopni na termometrach, błękitne niebo i pełne słońce. Tak zapowiada się druga połowa dnia. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, raczej jest względnie spokojnie. Więcej samochodów w okolicy Ronda Starołęka, Ronda Rataje i Mostu Lecha.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azardo.com.pl.
19: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Renault w Suchymlesie oraz w Poznaniu.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: I już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy, zapewnia premier w reakcji na nowe informacje dotyczące afery w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz sygnalista i były ordynator dr Emil Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. Wcześniej w Kanale Zero oskarżył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów.
21: I tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, to także znajdzie swój finał, tak czy inaczej.
16: Mówi Donald Tusk, a prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie szpitala południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP. Kłamał i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych, bulwersujące zachowanie lubelskiego radnego KO. Jak ustaliło Radio SK, Konrad Wcisło dopiero 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku wystąpił o dokument, który, jak wcześniej twierdził, posiadał. Jak nagrano go, gdy parkował na kopercie. Temat śledzi Bartłomiej Ważny, który jest przed lubelskim ratuszem. Powiedz, co na to magistrat.
22: Tak, jestem. Jak powiedziała mi rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść, o całej sprawie dowiedziała się dopiero ode mnie. Czekamy cały czas na oficjalny komentarz od ratusza oraz na informacje od Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. No to właśnie ten organ wydaje takie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
16: A radny może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Zablokowana A1 w Śląskiem w kierunku Łodzi, to po wypadku na autostradzie w Dobieszowicach. Zderzyły się tam trzy pojazdy, w tym ciężarówka. Utrudnienia także na A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Legnica Południe, a Legnica Wschód. Bus wypadł z jezdni. Prawy pas autostrady jest zablokowany.
23: SK Poznań News.
20: Paweł Adamczewski. Szpitalny oddział ratunkowy przy ulicy Szwajcarskiej ponownie działa i przyjmuje pacjentów. Jak poinformowała dyrekcja Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia, po czasowym wyłączeniu SOR wznowił już normalne funkcjonowanie. Mosina wraca do rankingu polskiego alarmu smogowego. Gmina ułatwia mieszkańcom składanie wniosków o wymianę pieców, co przekłada się na liczby.
24: Złożonych zostało niespełna 1500 wniosków, z czego 1000 zostało zrealizowanych.
20: Mówi zastępca burmistrza Adam Ejhorst. W Mosinie w zeszłym roku odnotowano 52 dni smogowe.
0: Dzisiaj mamy dzień przytulania. Z tej okazji ja chciałbym przytulić się do klimatyzatora w naszym studiu Radia SK. No w końcu jest ostatnio naprawdę niezłym wsparciem, ale ja postaram się być nim dla was też. Mati Fuczyło to są hity na czasie. No to dzień dobry. I gram pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, Wiktor Waligura i Cztery pory roku.

0: Miałbym pewnie z tym problem, więc podziwiam. Sztuka odpoczynku jest trudna, to się zgadza. Bardzo dobrze, że odpoczęła się z tymi podstawowymi funkcjami życiowymi. To chyba wszyscy w najbliższy weekend zamierzamy podejść do tematu tak samo. Jakoś nie marzy mi się wychodzenie na zewnątrz, gdy w cieniu będzie 40. Artur też się nagrał.
1: Gdzie udało mi się idealnie obrócić naleśnik w powietrzu, więc brawo ja.
0: No brawo ty, to są sukcesy. Za każdym razem, gdy mi się to uda, to rozglądam się, czy przypadkiem ktoś może tego nie widział, nawet gdy jestem sam w domu. Bo to są przecież zdolności profesjonalnego szefa kuchni.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: A, dokąd lecisz, Biedronko?
13: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
12: A co to za sklep?
13: To sklep Ogród. Mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
12: Kumam.
14: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
15: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
16: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Cześć, sąsiad, nowe auto?
2: No tak, to nowy Changan.
1: Pierwszy raz słyszę.
2: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
1: No, robi wrażenie.
2: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
1: A cena?
2: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
1: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
2: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
3: Grupa BEMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi. Bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: To będzie ostatnia reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: I po reklamie.

0: Legendarny kawałek, prawda? Paktofonika. Jestem Bogiem.
1: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: 22 minuty przed 15. To jest SK. Więcej rapowych hitów. Gramy w Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Tam ostatnio na pierwszym miejscu wylądował duet roku. Łatwo Gang i Majko. I wszystkie marzenia. SK.pl. Tam możecie głosować na ulubione hity. A ja tymczasem sprawdzam wasze sukcesy. Basia się nagrała.
2: Cześć SK. Ja dzisiaj oddałam córę do przedszkola i zamiast odpoczywać, to strzeliłam, w sensie umyłam wszystkie okna. Pozdrawiam serdecznie.
0: Basia, skoro ty strzeliłaś wszystkie okna, no to już prawie tak, jakbyś strzelała karniaki w okienko. My zbieramy naszą SK-ową jedenastkę, SK Karniaki Cup. Dzisiaj dołączył do nas Łukasz. No Basia, ty możesz być kolejna w takim razie. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych w finale. Mecz w loży VIP, a raczej oglądanie meczu w loży VIP ze Sławkiem Peszko, a do tego udział we wspomnianym finale na PGE Narodowym. Zgłoszenia na SK.pl. No to Basia, skoro już tak dobrze radzisz sobie dzisiaj z tymi okienkami, no to może warto. Radio SK. Ale wy też możecie się zgłaszać na SK.pl za darmo.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
8: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30M Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
16: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
17: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
18: To będzie ostatnia reklama. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
19: I po reklamie.

0: to Dawid Podsiadło i na błysk w Radiu SK. Ja dzisiaj sprawdzam, jakie macie sukcesy. Kasia się nagrała.
1: Hej, SK,
0: no cześć.
1: Kaśka, co mi wyszło w ostatnim dniu dobrze? To, że w te upały mogę schładzać klientów, pasażerów, których wożę na taksówce.
0: No to w takim razie, Kasia, w imieniu wszystkich pasażerów, których chłodzisz, dziękuję, ale teraz chłodzić będą was oni. Kasia Węsierska i Michał Hanczak, oni przejmują antenę. No i wrzucamy na luz.
2: Radio SK. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
8: Pralka, piekarnik, zmywarka.
7: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
9: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
10: Ale tu ruch.
11: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
10: O, kwiat pszczelej młodzieży.
11: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
10: Tu zapylam tam z tobą.
12: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
13: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
14: Poznań Plaza.
15: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
16: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
17: Stresujesz się decyzją o studiach?
18: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
17: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
18: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
19: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
20: To będzie ostatnia reklama. Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
25: Gęsto teraz na dwójce za węzłem Poznań-Luboń w stronę Warszawy. Mieliśmy kolizję, to oznacza, że tam mogą robić się spore korki. Poza tym postoicie w centrum miasta, na Garbarach i na Estkowskiego. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 29 stopni, do końca dnia nie będzie padać.
23: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiadał na pytania śledczych. Zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił kolejne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi m.in. o zgony pacjentów, do których miało dochodzić w wyniku zabiegów prowadzonych przez niedoświadczonych lekarzy na SOR-ze. Przed prokuraturą jest Mateusz Chłystun. Powiedz, na czym najbardziej zależało śledczym?
1: Przede wszystkim na zweryfikowaniu informacji ujawnionych przez lekarza w mediach i znalezieniu na nie dowodów.
2: Dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem, bo wtedy pytamy go od kogo, w jakich okolicznościach, kiedy.
1: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Tymczasem obrońca lekarza, koordynatora SOR-u, czyli Dawida Kacprzyka, ogłosił w mediach, że jeśli zeznający dziś lekarz nie udowodni swoich informacji, a potem nie wycofa zeznań, czeka go proces karny.
0: Chodził w nocy po tunelu warszawskiego metra. Policja sprawdza powody. Stołeczni mundurowi przesłuchują zatrzymanego 30-letniego mężczyznę. To prawdopodobnie Francuz. Ten uszkodził kratkę wentylacyjną przy wyjściu ze stacji metra Służew.
4: Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w wyniku tego zdarzenia ktoś odniósł obrażenia lub doszło do uszkodzenia infrastruktury.
0: Mówi Marta Haberska z policji na warszawskim Ursynowie. Przez ten incydent i w związku z działaniami policjantów metro rano nie kursowało na odcinku od Kabat do Politechniki. Każdym dniem będzie coraz cieplej. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet do 34 stopni.
14: SK Poznań News.
25: Paweł Adamczewski. Na węźle Poznań-Krzesiny otwarte zostaną dwie kluczowe łącznice z Poznania w kierunku Świecka oraz ze Świecka w stronę Katowic. Jednocześnie rozpocznie się kolejny etap remontu, który przyniesie nowe utrudnienia dla kierowców. Szczegóły znajdziecie na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Ceglosz połączy się z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. W tym tygodniu podpisano porozumienie w tej sprawie.
21: Wszystkie strony bardzo się do tego przyłożyły.
25: Mówi prezes WZ MOT i HCP Grzegorz Szkaradek. Pełne połączenie nastąpi za półtora roku.
26: Wrzuć na luz!
27: Wrzuć na luz!
28: Wrzuć na luz!
29: Wrzuć na luz!
30: Na luz. W ogóle nie mamy w planach dzisiaj was rozgrzewać, raczej będziemy sprawiać, że będzie was mroziło, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu.
31: Oczywiście nie będziemy tutaj tworzyć chłodnej atmosfery, tylko jak zawsze będziemy emanować dobrym humorem, bo ja mam dzisiaj w ogóle jak świątkowo dobry nastrój.
30: 3 minuty po godzinie 15.
31: Nie zepsuj
30: mi go. Spotkasz szefa i się skończy.
31: Kasia Wysierska.
30: Michał Hanczak, rzucamy na luz.

0: Oj, zdecydowanie lato nie stygnie, tylko dopiero nabiera rumieńców.
1: No, mam wrażenie, że się rozpoczyna, dlatego że sprawdziłam prognozę pogody na przyszły tydzień. Zresztą rano pozdrawiam Artura, naszego ochroniarza. Rano, przed chwilą, przed wejściem na program, miałam taką rozmowę, że Artur powiedział, no nie trzeba na wakacje wyjeżdżać, co skomentowałam hasłem, jaka to oszczędność. I uważam, że jest w tym coś dobrego.
0: Swoją drogą, by w studiu naszym nowym eskowym mamy też palmy. Nie wiem, czy widzieliście jakieś tam socjale z naszego studia, obejrzyjcie na Instagramie.
1: Myślę, że to jest znak od naszego szefa, że jednak w tym roku ten wniosek urlopowy zostanie odrzucony.
0: 15 minut po godzinie 15. Na razie nie wybieramy się na urlop w najbliższych dniach, tylko wrzucamy razem na luz.
1: Zostałam zainspirowana kilka dni temu. Zobaczyłam takie nagranie od kogoś gdzieś w mediach społecznościowych, kto po prostu podzielił się taką refleksją, a co gdybyśmy mogli wystawiać rachunki ludziom za straty emocjonalne? Na przykład dziś przez ciebie musiałem się dużo denerwować, więc wisisz mi 4,5 tysiąca złotych.
0: A skąd, przepraszam, taka kwota?
1: Po prostu, to tak rzucam. Aha! To była taka propozycja. To można mogę sobie wystawić na 25, ale to ty sam musisz ocenić.
0: Cennik sobie można samemu ustalić, rozumiem.
1: Pamiętajmy,
0: i za co i ile.
1: Pamiętajmy, że nerwy są bezcenne, absolutnie nikt nam nie zwróci.
0: Szargane, no właśnie. No dobra, no to za co wy byście dzisiaj w środę po południu wystawili i komu?
1: Rachunek.
0: Jaki rachunek?
1: I jakiej wysokości? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze, chętnie wszystkie przejmiemy.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, a także Imagine Dragons już za chwilę od nas.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
7: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
8: No to w czym problem?
7: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dziś.

0: maturą?
1: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
0: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
2: W tym temacie jesteśmy zgodni.
3: TEB Liceum i Technikum. Poznań Gniezno.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: I po reklamie.

0: 29 Sia. Minut po 15.
1: Głos do rozpoznania na końcu świata. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Trochę tak jak głos tego pana, którego za chwilę wam zagramy.
0: To prawda, on jest bardzo charakterystyczny, też bardzo charakterystyczny ma wygląd, no ale w radiu posłuchamy. In My Bones, All We Got na przykład, albo Do It Again, to takie hity, które ma na koncie.
1: Znacie jego numery bardzo dobrze, być może nie wiecie jak wygląda, ale wiecie jak brzmi, a nazywa się Ray Dalton.
0: No to teraz do takiego raju was zabierzemy z nowym kawałkiem od tego pana, Got It High, tak się nazywa, a że w Esce gramy mnóstwo nowości, to co, to premiera, no lecimy.
1: Wszystkie hity się tu zaczynają, więc niech ten też się tu zacznie.

0: Ale wy co i tym?
1: Piękny
2: Dua Lipa. Chciałam to z nią powiedzieć od zawsze.
1: Dua Lipa i Nie ma Lipy, Kasia Węsierska. 15.36 na zegarkach. Wrzucamy na luz.
2: Zbieramy dzisiaj wasze rachunki do wystawienia dla innych ludzi za rzeczy, których trudno jest wycenić, których nie da się właściwie wycenić. Na przykład straty emocjonalne.
1: Można abstrakcyjnie nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK. No i jest Kasia, która komu chciałaby ten rachunek dzisiaj wystawić?
3: Mojemu mężowi w wysokości 5000 zł za to, że jest na delegacji. A ja jestem sama z dwójką przezięganych dzieci.
2: Ja nie chcę zabrać jak materialistka, ale czy to nie jest trochę za mało, Kasia? 5000?
1: Czekaj, no spokojnie, no 5000 to jest naprawdę sobite wynagrodzenie.
2: No ale oczywiście jaką na przykład na 2 tygodnie w tę delegację wyjechał?
1: Nie, no co ty, ja myślę, że to jest krótka delegacja.
2: Jeżeli Kasia 3 godziny, to jestem w stanie przyjąć tak kwotę.
1: No ale faktem tu mamy i pielęgniarkę, i pewnie kucharkę, i sprzątaczkę w jednym.
2: Więc... Mamy do tego panią zapewniającą rozrywkę, bo wiadomo, że dzieci chore to dzieci marudne. Ktoś, kto pierze, ktoś, kto...
1: Dobra, już nie wyliczaj, bo zaraz się okaże, że faktycznie
2: mówiłam,
1: to 5 tysięcy
2: to
1: jest za mało. Chłopie, ty wracaj z delegacji jak najszybciej. Radio SK. Bo się nie wykosztujesz.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
6: Sławek, co mówiłeś?
5: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
5: Strzelisz coś?
7: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
11: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
12: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: No i jak tam w nowej pracy?
18: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
17: Serio? Co masz na myśli?
18: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
17: To brzmi jak coś dla mnie.
18: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
19: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
0: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
7: Celebruj lato z Amazon.pl i odwiedź strefę Prime Day Cafe w Poznaniu. Od 23 do 27 czerwca na Placu Wolności. Warsztaty, strefy polskich marek i konkursy z nagrodami. Dołącz do nas. Wstęp wolny.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Świadectwo odebrane? To czas odebrać nagrodę. Już 26 czerwca Sinsay zaprasza wszystkie dzieci na darmowe lody do Galerii Poznania. Start o 11:00. Znajdziecie nas przy wejściu głównym. Śpieszcie się, czekamy na Was do ostatniej porcji. Sinsay, kupuj tak jak lubisz w sklepach i aplikacji.
22: I po reklamie.

0: Jeżeli komuś gorąco, to jeszcze fire
1: dokładać. Bardzo proszę tego nie robić, chociaż pogoda ma takie plany, dlatego że w przyszłym tygodniu ma być, uwaga, podobno 38 stopni.
0: Szymza na antenie Radia SK, ale teraz czas na naszego słuchacza Sebastiana, bo wystawiamy rachunki.
1: Za straty moralne, emocjonalne, jakie chcecie, no niematerialne w każdym razie.
2: Cześć SK. Ja to bym wystawił rachunek mojej szefowej dzisiaj, bo dzwoniłem do niej, bo się dowiedziałem, że jest mało pracy i pytam, mogę mieć dzisiaj wolne? Ona mówi do mnie, że nie, potrzebuję cię bardzo dzisiaj w pracy, po czym przyjeżdżam i oznajmia mi, że jednak mogę mieć dzisiaj wolne, bo jest mało pracy i w sumie to skończymy wcześniej.
1: No i tak, deficyt snu to raz.
0: Dojazd,
1: to
0: paliwo,
1: dwa. Amortyzacja auta na ten dojazd, to
0: też.
1: Trzy.
0: Jakby cierpienie w upale, bo na pewno przecież trzeba było przejść do tego samochodu i z samochodu do firmy, gorąc.
1: Podwyżka dla naszego słuchacza, a drogi słuchaczu, potem procent od tej podwyżki za te argumentacje dla nas.
0: I daj nam znać, co to za praca, że jest w niej mało pracy, bo my chętnie byśmy z Kasią poszli.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama. Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
4: Spałem cenka? Super cenka. Jakob Skronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz spałem.
5: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Poznań Plaza.
6: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
10: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
11: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Celebruj lato z Amazon.pl i odwiedź strefę Prime Day Cafe w Poznaniu. Od 23 do 27 czerwca na Placu Wolności. Warsztaty, strefy polskich marek i konkursy z nagrodami. Dołącz do nas. Wstęp wolny.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
14: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Renault, oferujący usługi blacharsko-lakiernicze i hurtową sprzedaż części w Suchym Lesie oraz w Poznaniu.
16: Godziny szczytu w pełni, cały Poznań stoi, stoi też poznańska dwójka w stronę Warszawy, tam mieliśmy kolizję za węzłem Poznań-Luboń, dalej też ciasno przez remont na węźle Poznań-Krzesiny. Jeżeli możecie, unikajcie A2 jak ognia, na termometrach 29 stopni.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Poznań Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33, www.azzardo.com.pl.
14: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Renault w Suchym Lesie oraz w Poznaniu.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, przekazuje prokuratura po zakończeniu przesłuchania lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero stwierdził, że w placówce dochodziło do zgonów pacjentów wynikających z zaniedbań uczących się lekarzy. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
18: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
17: Mówi prokurator Antoni Skiba, lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Kolejne problemy w stołecznym metrze. Policja zleciła zamknięcie stacji Służew. Wcześniej zatrzymano tam mężczyznę, który rano wbiegł do tunelu i sparaliżował ruch. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, z czym są związane działania policji?
19: Czekamy na szczegóły od mundurowych. To najpewniej ciąg dalszy wyjaśniania porannego incydentu, choć już wcześniej sprawdzono teren pod kątem obecności potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów czy pakunków. Ruch na pierwszej linii wznowiono przed południem, ale znów są problemy i znów wyłączono z ruchu 10 stacji. Do zakończenia działań policji pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika.
17: Koszkadra zaczęła letnie zgrupowanie w Krakowie. Pierwszy sparing już jutro. Rywalem Polaków będzie reprezentacja Finlandii, a z kolei w sobotę biało-czerwoni zmierzą się ze Słowacją. Oba mecze zostaną rozegrane w hali AGH bez udziału publiczności oraz mediów. Pozwoli to sztabowi szkoleniowemu na swobodne testowanie składu.
20: SK Poznań. Sport.
16: Paweł Adamczewski, to już pewne. Mecz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze o piłkarski superpuchar odbędzie się przy Bułgarskiej. Wcześniej PZPN miał rozważać przeniesienie spotkania do Wrocławia, co wywołało duże kontrowersje.
21: Kluby w Polsce, które mają największe stadiony, zarabiają nawet ponad 1 000 000 złotych na dniu meczowym. Pomiędzy 1 000 000 a 2 000 000. W porywach do 2 000 000, więc to są ogromne pieniądze, których kluby nie chciałyby tracić.
16: Mówił nam Przemysław Ofiara z redakcji sportowej Super Ekspresu. Mecz o superpuchar 16 lipca o 20:45 w Poznaniu.
22: Wrzuć na luz.
23: Wrzuć na luz.
22: Wrzuć na luz.
23: Na luz.
22: Radio SK.
1: 16:02, idealna pora na to, żeby zarapować.
0: O, będziemy rapować, tak, o planach na dzisiejszy całkiem ciepły wieczór. A wiesz, że w ogóle dzisiaj jest dzień przytulania?
1: Nie, właśnie teraz sobie zdałam sprawę, że przed chwilą w tym studiu byli Rahim i Focus i to, że ja mówię, że my będziemy rapować, to właśnie zniewaga nastąpiła dla nich.
0: Może nie będą słuchać, bo akurat są w windzie, także spokojnie. Felix i Jasmine Thompson na początek. Kasia Męsierska.
1: Michał Hanczak, dzień dobry.

SK Poznań. Let's get it started in here. And the bass keeps

0: Niedawno w Warszawie, a teraz w Radiu SK. Black Eyed Peas.
1: Właśnie, wystartujmy z wolnym popołudniem, mamy nadzieję, i z rapsami. Co prawda nie piątek, ale mówią, że środa to mały piątek, więc...
0: I nawet jeżeli nie macie planów, to można o tym nam zarapować, a jak macie plany, to tym fajniej, jeżeli nagracie głosówkę z waszym rapsem na ten temat.
1: Nie bójcie się, nie wstydźcie, my robimy to pierwsi, żeby przetrzeć
0: my
1: szlak.
0: My robimy to gorzej niż wy.
1: To też prawda. Czekamy na wasze głosówki z rapsami, które są a cappella, bez podkładu, żebyśmy my potem mogli to zmiksować tak, jak teraz na żywo zmiksujemy siebie. Kto pierwszy?
0: Mogę zacząć.
1: No
0: chcesz?
1: To dawaj.
0: Albo ty, jak chcesz.
1: Nie, to może ja, wiesz, bo dobrze, ja już za sobą, bo mam strasznie długie jakieś.
0: Dobra.
1: Dziwnie mi wyszło tak. Gdy w słońcu świat praży się i w upale tonie, wieczór spędzę sobie z lemoniadą na balkonie.
0: Ale ładnie i trudne, praży?
1: Ładnie wyszło.
0: Ja mam inny plan jednak. Jak rękawiczki zmieniam dziś mikrofony, bo potem nagrywam książki, kolejne strony.
1: O, czyli pracowicie przed tobą. Dobrze, że mikrofony, a nie facetów, bo już myślałem, że będzie coś pikantnego w tym rapsie.
0: Nie, na szczęście to jest jedyna rozrywka w moim życiu, jeżeli o zmiany chodzi. Dajcie znać, jaką u was.
1: Czas na was. Właśnie. Czekamy na wasze rapsy. Jak widzicie, każdy z nas ma inne plany, ale każdy da się wyrapować. Czekamy jako Messenger Radia SK, głosówki, a może jakieś prezenty też będą.
0: Nagrywajcie.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
9: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: kompetencje i umiejętności.
1: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość. Po prostu nauka i fan.
2: Zawsze razem.
3: Teb Liceum i Technikum. Poznań Gniezno.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: I po reklamie.

0: Stanach. Sobel, cześć, jak się masz?
1: A bardzo dobrze, dziękuję.
0: Mamy klimę w studiu. To było pytanie i w sumie oni trochę już odpowiedzieli.
1: Wiesz, bo ja to wszystko biorę do siebie, naprawdę. Ja mam z tym duży problem, wszystko biorę do siebie. Jak postawisz jedzenie, też biorę do siebie od razu.
0: Wszystkie pieniądze to ja też akurat wziąłem najlepiej do siebie.
1: A propos dnia przytulania, dzisiaj najlepiej przytulać duże sumy, no.
0: Jak wam mija ta środa?
1: Czas na wasze rapsy. No właśnie, mamy dziewczyny. Dziewczyny po prostu są zarąbiste dzisiaj i nam wyrapowały swoje plany na to popołudnie i wieczór. Zaczyna Anita. Anita, prosimy na scenę Radia SK.
2: Stoję we Wrocławiu, przy ogromnym korku, ale wiecie co? Byle do piątku.
0: No, to ta myśl przyświeca absolutnie wszystkim dzisiaj i jest jeszcze Edyta.
3: Upały, takie lato jest urocze, a żeby się schłodzić, to na basen sobie skoczę.
1: O, bardzo dobry pomysł to jest. No to jeszcze Wiktoria, prosimy.
4: Dziś książkami dzień zawalony, bo przygotować się trzeba do obrony.
0: Przy tej temperaturze to nie chce się nic, już nie wspominając o nauce.
1: A jak się bronić, to jak najcięższą książką trzeba, to pamiętaj, cegłą. Bardzo wam dziękujemy za rapsy. A tymczasem nowość od Bibi Rexy i Davida Getty wam zagramy. Sad Girls. To nie o naszych słuchaczkach.

0: I znowu poczuliśmy się jak w te wakacje, kiedy szliśmy do kina na Shreka. To było tylko 25 lat temu.
1: I'm a Believer, Smash Mouth, za nami w Radiu SK. A propos wakacji, nie pytam o plany, bo to jest tak samo irytujące pytanie, jak to o plany na Sylwestra. Jeszcze nie jesteśmy w tym momencie, ale gdybyście chcieli pierwszy przedłużony weekend, to my się zgłaszamy.
0: A bo jutro już tak naprawdę podstawiamy wam kampera, bo SK dowozi kampera, ta akcja wróciła.
1: Od czwartku do poniedziałku kamper wasz, jedziecie na terenie Polski, gdzie tylko chcecie, samochód jest zatankowany i czeka na was.
0: Możecie pojechać tak naprawdę nad morze, możecie w góry, na Mazury,
1: jak ktoś się spręży, to może i tu i tu, bo w sumie przez 4 dni długa trasa, ale może warta.
0: Ciekawy jestem swoją drogą, czy ktoś na przykład wygrywając kampera u nas stwierdziłby, a w sumie to fajnie się tam śpi, to sobie postawię koło domu na działce, po prostu się tam przeniosę, ale będę codziennie z sąsiadami grillował obok kampera.
1: Jest szansa, że ja bym tak stwierdziła, dlatego ja nie mogę wygrać tego kampera, ale wy możecie, zgłaszacie się na SK.pl.
0: Nie, w naszej aplikacji, właśnie, tylko w naszej aplikacji. My się cały czas tego uczymy, ale mamy aplikację w telefonach, tylko my się zgłosić nie możemy, a wy możecie ją ściągnąć i się zgłosić choćby zaraz.
1: Jutro rano ktoś się dowie, czy to do was trafi kamper, więc drzwi, oczy, usta, uszy szeroko otwarte, żeby do was naprawdę dotarło.
0: Ja za chwilę zagramy Ed Sheeran Shape po krótkiej przerwie. Usta?
1: Żeby się nałykać świeżego powietrza z tej radości.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: A dokąd to kolego świeszczu skaczesz?
2: Na Zawadi, do ogrodu, koncert tam cykam.
1: No to koniec siedzenia za kominem, w to mi graj.
2: Tam jest tyle kwiatów i doniczek, idealnie dla świerszcza i jego nuty.
1: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
3: Ogród Zawady, polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy Cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
2: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej. Żyj lepiej.
5: I po reklamie.

0: Gdybym się znała na piłce nożnej, to przy tym hicie bym komuś dopingowała.
1: Dobry kawałek to jest. Na Mundial nie tylko Hard to be Humble, Nicolas Trips. Trips z Justyną Steczkowską wydaje lada dzień kawałek. To może być ciekawe.
0: A propos Mundialu, po 17 powiemy wam, co można zrobić, żeby 4 lipca trafić na PGE Narodowe i odbyć swoje zwycięstwo podczas SK Karniaki Cup.
1: 16.56, za chwilę wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Świadectwo odebrane? To czas odebrać nagrodę. Już 26 czerwca Sinsay zaprasza wszystkie dzieci na darmowe lody do Galerii Poznania. Start o 11:00, znajdziecie nas przy wejściu głównym. Śpieszcie się, czekamy na was do ostatniej porcji. Sinsay, kupuj tak jak lubisz w sklepach i aplikacji.
5: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
6: Poznań Plaza.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
8: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Inchcape wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Inchcape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
12: Z połem cenka? Super cenka. Jakob Skronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz z połem.
13: To będzie ostatnia reklama. Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
18: Jeżeli możecie, unikajcie A2 w stronę Warszawy. Na poznańskim odcinku mieliśmy kolizję przed węzłem Poznań-Krzesiny, a to oznacza korek aż do węzła Poznań-Zachód. Poza tym postoicie też w centrum miasta na termometrach 29 stopni. Nie będzie dzisiaj padać.
16: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada sądową walkę w obronie swojego dobrego imienia. To bezpośrednia reakcja na wczorajszy wywiad lekarza sygnalisty. Były ordynator chirurgii informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski dziś został przesłuchany w charakterze świadka. Nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
19: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób.
6: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, a kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano w poniedziałek. Koniec utrudnień w stołecznym metrze. Policja zakończyła dodatkowe działania na stacji Służew. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu. Zatrzymany to 22-letni obywatel Francji.
20: W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
6: Mówi Marta Haberska z policji na Mokotowie. Mężczyzna jedynie powiedział funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Wakacyjne wyjazdy mogą być tańsze, tak prognozują analitycy e-petrol.pl. Ich zdaniem dzięki poprawiającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie benzyna utrzyma się poniżej 6 zł za litr, a diesla na poziomie kilku groszy powyżej szóstki.
21: SK Poznań News.
18: Paweł Adamczewski. Od czwartku na węźle Poznań-Krzesiny otwarte zostaną dwie kluczowe łącznice z Poznania w kierunku Świecka oraz ze Świecka w stronę Katowic. Jednocześnie rozpocznie się kolejny etap remontu, który przeniesie nowe utrudnienia dla kierowców. Szczegóły znajdziecie na stronie Autostrady Wielkopolskiej. 250. rocznica niepodległości USA będzie świętowana w Poznaniu. To wyjątkowe wydarzenie, mówi Marcin Drzycimski z lotniska Ławica.
22: Nigdzie poza Poznaniem taka impreza się nie odbywa.
18: W programie przewidziane są koncerty amerykańskich artystów i pokaz fajerwerków.
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
0: Można już?
1: Proszę bardzo.
0: Międzynarodowa godzina szczęścia!
1: Tak,
0: dwie
1: wspaniale.
0: Po 17 w środę, no, która jest małym piątkiem.
1: Chyba, że wychodzicie z klimatyzowanego biura do piekarnika od razu, to ja wcale bym się tak nie cieszył.
0: To jest chyba jeden z tych dni w roku, kiedy naprawdę niektórzy poważnie rozważają wzięcie nadgodzin, żeby posiedzieć w chłodzie.
1: A będzie jeszcze cieplej. Z nami orzeźwiająco, Kasia Węsierska.
0: I Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Nicki Minaj na antenie Radia SK, 15 minut po 17.
1: Mam nadzieję, że wyszliście z pracy albo do niej wróciliście, bo okazało się, że jest za gorąco na zewnątrz.
0: To może kierunek lotnisko? Nie wiem, czy słyszałaś, ale pojawił się nowy terminal na lotnisku w podwarszawskim Modlinie, ponieważ tam już ten stary terminal to pękał w szwach i postanowili wybudować nowy.
1: Czyli drugi, bo był jeden.
0: Tak, i będzie, w sumie już jest, ale zacznie na dniach przyjmować pasażerów. Terminal, który tak naprawdę jest namiotem. Ale ma na przykład 200 miejsc siedzących, z tego co czytam w internecie, nawet ponad.
1: I jest tak przystawiony ten namiot do tego budynku głównego?
0: Czy jeszcze tam nie byłem,
1: trzeba wyjść i dyskusnie nazwany drugi
0: wiem,
1: terminal i tam wjedziecie na przykład autobus? Jak
0: nie,
1: na
0: nie,
1: różnych
0: nie, oni są obok,
1: lotniskach.
0: Bo ja widziałem jak tam budowali ten namiot jakiś czas temu, więc on jest tak bliziutko, że tam sobie po prostu chyba wnętrzem można przejść suchą nogą, jakby padało.
1: Nie dziwi mnie zbyt wiele. W tym kraju właściwie na trytytkę i taśmę klejącą jesteśmy w stanie naprawić absolutnie wszystko.
0: Ale z drugiej strony to jest naprawdę fantastyczne miejsce na wczasy pod namiotem. Zwłaszcza jeżeli wiesz, że potem polecisz w jakieś ładne miejsce.
1: Gorzej, jak się okaże, że ci lot odwołali i na tym namiocie to się sprawa zakończy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Pracę, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
7: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
12: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
14: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów.

0: słuchacie Radia SK. Mam nadzieję, że Marta, nasza słuchaczka, słucha, bo chcieliśmy ją bardzo serdecznie pozdrowić, bo nam nagrała miłą
1: głosówkę. Ładną rzecz nagrała Marta, dziękujemy.
0: Głupio nam puszczać na antenie, bo to
1: ale
0: o nas.
1: Ale szefowi puścimy.
0: Ale tak przypadkiem załączymy do maila do szefa.
2: SK Karniaki K.
1: A wy wciąż możecie nie się załączyć, ale dołączyć do naszej eskowej ekipy na akcji SK Karniaki Kapta już 4 lipca na PGE Narodowym, gdzie ze Sławkiem Peszką będziecie mogli sobie postrzelać do bramki.
0: Nasza drużyna, no już w połowie ponad zapełniona.
1: 6-11.
0: Łukasz dzisiaj dołączył do naszego składu. Posłuchajcie, jak to było.
3: No to co, wołać Sławka?
4: Jedziemy.
3: No to jedziemy. Uwaga, puszczam. Lecimy.
5: Na mundialu liczą się detale. Podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
4: ekipy.
3: Tak jest! Mamy to! Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
4: Super, fajnie, cieszę się.
1: Ja byłam przekonana, że tam chodzi o wybór żony albo partnerki i przy swoim będę trwała.
0: My naprawdę nie wiemy, jakiego słowa brakuje do ostatniej chwili tak naprawdę, jakiego słowa brakuje, bo przykruje gwizdek i mamy już nową zagadkę, która obowiązuje tak naprawdę w tej chwili.
1: Bo jutro już kolejna szansa na to, żeby do naszej eskowej ekipy dołączyć na Narodowym.
0: Puszczamy?
1: Proszę.
0: Panie Sławku, prosimy.
5: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na...
0: No i czego tam brakuje?
1: Ja mam jedną myśl, ale ja nawet nie mogę podpowiadać. Jeżeli wy mieliście jakąkolwiek myśl, to się zgłaszajcie na sk.pl albo przez eskową aplikację, bo może to jest ta myśl właściwa.
0: Żeby było zabawnie, wiemy z Kasią, że mamy tę samą myśl. Ale nie powiemy jaką i nie będziemy podpowiadać, czy to dobry kierunek, czy nie. Sprawdzimy, jak sobie jutro poradzicie. Zgłaszajcie się.
1: 5 miejsc zostało, coraz mniej, ale wciąż macie jeszcze szansę.
0: A no i pamiętajcie, że Tysiak za dobrą odpowiedź, a potem zaproszenie do Warszawy i mecz na PGE Narodowym, a tam do zgarnięcia
1: 10 000 złotych, więc warto.
2: SK Karniaki Cup.

0: I jedno z tych marzeń się spełniło. Jak będzie trzeba, to zagramy ją Westę. Maja, jesteś grana Westę regularnie i to jest dla nas największa przyjemność.
1: Co
0: Łatwo
1: więcej,
0: gang, Maja Gadowska.
1: To jest już numer jeden na Rap 20. Dzięki waszym głosom, bo to wygłosuje się na sk.pl, także zachęcamy do tego, żeby głosować.
0: Że tak się wydarzyło. W gorącej 20 też można głosować.
1: W propozycjach tutaj czeka. A gorąca 20 w najbliższy piątek po 18. Za kilka chwil Kungs i Galaxy, będzie też Ed Sheeran i Azizam. Tak wrzucamy na luz.
0: I mamy nadzieję, że wy jesteście w drodze do jakiegoś chłodnego miejsca, żeby odpocząć po całym tym dniu. Czasami jedno zimne spojrzenie kogoś z domowników wystarczy.
1: Mi akurat to podnosi ciśnienie, więc działa odwrotnie. Radio
2: SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być!
8: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy Cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy!
9: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
10: Celebruj lato z Amazon.pl i odwiedź strefę Prime Day Cafe w Poznaniu. Od 23 do 27 czerwca na Placu Wolności. Warsztaty, strefy polskich marek i konkursy z nagrodami. Dołącz do nas. Wstęp wolny.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Formów, witamin różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński 95 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
8: Najbardziej odlotowa oferta na samochody używane? Oczywiście przy lotnisku w salonach Toyota Mikołajczak i Lexus Poznań Ławica. Zapraszamy na dni otwarte aut używanych od 22 do 27 czerwca. Ponad 500 aut różnych marek, w tym ponad 200 w obniżonych cenach. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i wyjedź nowym tego samego dnia. Toyota Mikołajczak i Lexus Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
12: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
13: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Dotrwaliśmy, choć nie wiem, czy to jest dobra informacja, bo trzeba będzie wyjść na ten upał.
1: My kończymy, ale za chwilę będzie zaczynał Rafał Adamczak.
0: Nowość za nami, Gipsy Kukon, ty masz w Radiu SK, ale dużo takich nowości też po 18 w imprezie.
1: Między innymi nowość od Wiktorii Kidy dzisiaj się szykuje, a my wracamy do was jutro po 15.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak wyprzedaż? To w euro!
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
12: No i jak tam w nowej pracy?
13: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
12: Serio? Co masz na myśli?
13: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
12: To brzmi jak coś dla mnie.
13: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
14: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
18: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Renault, oferujący usługi blacharsko-lakiernicze i hurtową sprzedaż części w Suchym Lesie oraz w Poznaniu.
19: No, dzisiaj zdecydowanie nie jest dzień na jazdę samochodem po mieście. Korki praktycznie w całym Poznaniu. Postoicie na Świętego Wawrzyńca, na Niestachowskiej. Ciasno też w centrum, na Garbarach. Jeżeli możecie, unikajcie też A2 w stronę Warszawy. Tam kolizja za kolizją. No, ale przynajmniej jest ciepło.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
18: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Renault w Suchym Lesie oraz w Poznaniu.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 18, Agata Chruściak, zapraszam. Karamboli, ogromne korki na Mazowszu, na S7 między Grójcem a Białobrzegami. Zderzyło się 5 samochodów, jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem, pożar wybuchł na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami. Objął 3000 metrów kwadratowych. Płonie ogromna sterta śmieci. Pożar nie jest opanowany, a w akcji 24 zastępy strażaków. Nie ma informacji o poszkodowanych. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
2: Sponsorem programu jest Decathlon.
3: SK Sport News.
0: Wieczorem ruszy ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21:00 Szwajcaria zagra z Kanadą, a Bośnia i Hercegowina z Katarem. O północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3:00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem. Pewne udziału w 1:16 finału są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: SK Poznań. News.
19: Paweł Adamczewski. Biblioteka na Wildzie zamknięta do odwołania od wczoraj przez awarię wentylacji i schodów ruchomych. Filie przy ulicy Roboczej nie przyjmują czytelników.
20: Albo się zarządca weźmie porządnie za naprawianie tych wszystkich rzeczy, albo trzeba będzie znaleźć nową lokalizację.
19: Mówi Dorota Bąk-Hammermeister z Rady Osiedla Wilda. Podobna sytuacja miała tam miejsce 2 lata temu. Pływalnia Letnia Chwiałka rozpocznie sezon w niedzielę 28 czerwca. Baseny przy ulicy Spychalskiego będą czynne codziennie od 9 do 20. Do dyspozycji będą m.in. duży basen, zjeżdżalnia i strefa rekreacyjna.
21: Lato jest, wakacje już prawie, co robić? A imprezkować to jest bardzo dobry pomysł na środowy wieczór. 2 minuty po godzinie 18, hity na czasie czekają. Na początek Calvin Harris i Dua Lipa, One Kiss. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

Jak zawsze na takich tutach robicie sobie głośniej w samochodzie albo radio w uszach, to teraz proszę ściszyć. Będę gadał. Heaven and Hearts, to jest TSK imprezka, to są hity na czasie 12 minut po godzinie 18. Słuchajcie, środa, półbetek tygodnia, czyli kto nie ma urlopu, kto nie czeka na wakacje, ten się cieszy z tego, że się weekend zbliża, to będzie wyjątkowo upalny i gorący weekend, więc już teraz proszę sobie jakieś chłodne atrakcje na weekend planować, albo takie miejscówki, gdzie, że wiadomo, że będzie można gdzieś tam skryć się w cieniu. Ale słuchajcie, też warto skupić się na tym, co się dzieje dzisiaj. Dzisiaj mamy dzień przytulania i dlatego ja od razu chciałem was zapytać o to, czy wy macie takie przytulasy, które pamiętacie, które wspominacie, które od razu przychodzą wam na myśl, jak o kimś myślicie, albo jak po prostu myślicie o przytulaniu, które są takie ach, och i takie wyjątkowe. A może nawet nie zdarzyły się raz, tylko się powtarzają i takie przytulasy bardzo lubicie. Dajcie znać głosówkami na naszym eskowym messengerze, dlatego że mam do oddania zaproszenia dla całej waszej paczki do Energylandii. 4 wejściówki są do zgarnięcia, więc czekam na głosówki o przytulaniu. You're the

0: To imprezka w Radiu SK. Mam nadzieję, że to czujecie dzięki właśnie takim hitom na czasie jak ten Talk to You to Another i 54 Ultra. Tak wam zagrałem, a jeszcze jak zagram już za chwileczkę oficjalny hymn Mistrzostw Świata 2026. Tych wiecie, w piłkę kopaną, nie? Co do naszych nie ma. Będzie Andrea Bocelli, będzie David Guetta, będzie Megan Thee Stallion, wcześniej będzie sama hip hura, ale wracając do tego, o co was zapytałem, czyli tych waszych ulubionych przytulasów. Padło dużo głosówek na naszą skrzynkę messengerową, ale tak, która jakoś tak poruszyła moje serce i obudziła też moje wspomnienia, to ta od Eweliny.
1: Hejka, hejka, dzisiaj dzień przytulania, a ja to pamiętam takie przytulasy z czasów młodości, kiedy to się jeździło na kolonie i były tak zwane śluby i po prostu te przytulasy na wyciągnięcie ręki, które tańczyliśmy dowolnych piosenek typu Stachurski czy Barius Max. To po prostu było coś i te przytulasy chyba się pamięta do końca życia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, kto choć raz był na koloniach, ten wie, o czym Ewelina mówiła. Wiadomo, ja pamiętam na swoich koloniach, a byłem tylko na jednych. Dlaczego? Nie wiem, nie pytajcie. W każdym razie tam była randka w ciemno i oprócz tego, że ktoś kogoś mógł wybrać, to jeszcze w nagrodę można było pójść na spacer po plaży o zachodzie słońca, trzymając się za rękę. Jakie to były emocje i przeżycie. Ewelino, droga, tak jak obiecałem, zaproszenie do Energylandii, właściwie zaproszenia dla ciebie i paczki twoich znajomych, bo zaproszenia są 4, już do ciebie wędrują, więc mam nadzieję, że może też się tam odpowiednio wyprzytulacie. Nie wiem, już nie wnikam. 24 minuty po godzinie 18, ale proszę się nie martwić, komu się nie udało, bo po pierwsze zaproszenia kolejne do Energylandii będą jutro na pewno w Radiu SK do zdobycia, a jeszcze mam inne prezenty, którymi sypnę, oj sypnę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
3: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują.

0: Znajdź nas również na hedrej.com.
1: No i jak tam w nowej pracy?
2: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
1: Serio? Co masz na myśli?
2: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
1: To brzmi jak coś dla mnie.
2: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
5: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Dzięki takim numerom czuć w powietrzu taką beztroskę wakacyjną, to musicie przyznać. Komodo, I Just Died in Your Arms. No właśnie, beztroskę wakacyjną. Normalnie to tak zazwyczaj w okolicach 24 czerwca kończył się rok szkolny i zaczynamy wakacje. W tym roku to się dzieje dopiero w najbliższy piątek, ale no nie oszukujmy się. Wszyscy wiemy, jak wygląda chodzenie do szkoły w tych ostatnich dniach. Niektórzy z takim namaszczeniem rodziców zostają w domu, na zasadzie, a dobra, dzisiaj już nie idź. Inni idą, bo w szkole też się fajne rzeczy dzieją w te ostatnie dni przed zakończeniem roku szkolnego. Jest jakiś taki luz. Nauczyciele też pokazują zupełnie inną twarz i dają się poznać z innej strony. Jakieś fajne aktywności. Ale słuchajcie, czy jak wy chodziliście do szkoły, ewentualnie jak teraz wasze dzieciaki może chodzą, albo wy sami jeszcze chodzicie, to też jest tak przed wakacjami, że coś trzeba zabrać do domu na przechowanie na czas wakacji? Nie wiem, na przykład kwiatki, albo zwierzaka z sali biologicznej jakiegoś, który sobie tam być może ciekawy żywot prowadzi. Dajcie znać, jak to wygląda. Ja zawsze zawierałem kwiatki, ale te kwiatki już potem nie wracały do szkoły, bo a no wiecie, tu możemy postawić trzy kropeczki i ten temat zamknąć. Jeszcze właśnie na chwileczkę wracając do tematu przytulania i zamykając ten temat jednocześnie, wpadła na naszą skrzynkę messengerową, eskową, głosówka od Pawła, która nie ukrywam, rozczuliła mnie totalnie.
1: Jeżeli mówimy o najlepszym przytulaniu, które wspominam, to z okazji wczorajszego Dnia Ojca. Dobrze wspominam zawsze przytulania mojego taty, który wyjeżdżał w trasy i przytulał mnie, i potem zawsze jak wracał, pierwsze co robił do domu, to wchodzi niezależnie od tego, czy spałem, czy nie spałem, i mnie przytulał.
0: No i to jest, moi drodzy, instrukcja, jak być świetnym ojcem. To właśnie róbcie tak, żeby potem dzieciaki o was tak mówiły. Paweł, dla ciebie w prezencie będzie eskowa butelka. Myślę, że w sam raz na wakacje i takie upały. Do tego jeszcze dorzucamy okulary eskowe przeciwsłoneczne. A co tam?
2: Radio Esko. Promocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
6: Nosem wkręca w Radiu SK.
7: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW GZ wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
14: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
15: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają Zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
4: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Z połem cenka? Super cenka. Jakob Skronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz z połem.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kolizja? Stłuczka? Spokojnie. Wystarczy jeden telefon. Autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy Toyota Ukleja. W czym możemy pomóc? Zajmiemy się wszystkim. Od zgłoszenia szkody po odbiór naprawionego auta. Oferujemy samochody zastępcze. Stosujemy oryginalne części zamienne. Wszystko zgodnie z technologią producenta i przede wszystkim bez żadnych podwykonawców. Posiadamy certyfikaty TSM Body and Paint oraz TIF. Toyota Ukleja. Wszystko w jednym miejscu. Złotkowo, Obornicka 14.
8: I po reklamie.

0: Bruno Mars, I Just Might. Wiecie, po czym poznać, że zbliżają się wakacje? Po tym, że SK dowozi kampera. Tak, tak, tak. Ta nasza akcja wraca jutro w poranku naszym SK-owym u Jankesa, Kamy i Wiktora. Dowiecie się, komu już jutro tego kampera podstawimy na taki przedłużony weekend. Można sobie śmignąć to tu, to tam. Może też, jak nie macie prawka, postawić go w ogródku w miłej klimatyzowanej sytuacji. Spędzić na przykład cały weekend w tym kamperze. To tak też można, jak kto chce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zgłoszenia do SK dowozi kampera tylko i wyłącznie w naszej apce Eskowej, a jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, a ja już mówiłem, już zapowiadałem, już uprzedzałem, nowy singiel od Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów, co mi tam właśnie teraz wybrzmi w Radiu SK, to jest nowość u nas. No i zwróćcie uwagę też na bardzo fajny klip do tego numeru, ale to oczywiście w wolnej chwili, bo teraz wy robicie głośniej, a ja gram. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam?

0: Przy takich numerach po prostu się chce. Można pomalować płot. Zupełnie inaczej się maluje, nie? Tym pędzlem tak w rytm. Raz, dwa, raz, dwa. Można kosić na przykład ogródek. Można wolniej, można szybciej, jak kto chce, ale zupełnie inaczej, co nie? Milky i David Guetta, Just The Way You Are. Tak nazywa się ten numer, który wam zagrałem w Wesce, w imprezce. 29 minut, jesteśmy po godzinie 19. W temacie piłki nożnej wpadła taka dość ważna głosówka od naszego słuchacza.
1: Hej Eszka, od kiedy nasza reprezentacja przegrała mecz towarzyski z Bezludną Wyspą? Ja już nie oglądam piłki nożnej, nikomu nie kibicuję.
0: Się wcale nie dziwię, ale trochę tak jest, że my już chyba z kim tylko mogliśmy to mecze przegraliśmy. A może to jest tak, że z drugiej strony teraz może być już tylko lepiej? Z trzeciej strony po co się denerwować? Lepiej postawić na SK Karniaki Cup, czyli sytuację, którą my dla was w Radiu SK mamy, a tutaj możecie dołączyć do naszej jedenastki. Zostało jeszcze 5 wolnych miejsc, a jak dołączycie do naszej jedenastki, to weźmiecie udział w specjalnym evencie, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. A jak się wygrywa, no tak się wygrywa, jak dzisiaj zrobił to Łukasz.
2: No to co, wołać Sławka?
3: Jedziemy.
2: No to jedziemy, uwaga, puszczam, lecimy.
4: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
5: ekipy.
2: Tak jest, mamy to. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
3: Super, fajnie, cieszę się.
0: No i my taką ekipę, taką jedenastkę też oczywiście formujemy, też jej szukamy. Słuchajcie, event SK Karniaki Cup odbędzie się, jak mówiłem, 4 lipca na Narodowym. Tam 10 tysięcy złotych będzie do zgarnięcia, ale jeżeli tak jak Łukasz odgadniecie wygwizdane słowo w historii Sławka Peszki, no to gwarantujecie sobie miejsce na tym evencie, tysiaka kieszonkowego, nocleg w hotelu w Warszawie, tak żeby wiecie, wszystko komfortowo w okolicach tego eventu się odbyło, no i zabawę z nami, eskową ekipą w loży VIP-owskiej na Narodowym. Takie rzeczy. To co? To wy sprawdzacie na sk.pl, tam też jest zagadka, możecie sobie klikać, słuchać, typować, jakie słowo zostało wygwizdane, zgłaszacie się, a my może do was niebawem, na przykład jutro o poranku, zadzwonimy.
6: Reklama.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Planujesz integrację firmową? Urodziny? A może wyjątkową imprezę nad wodą? Niku Beach. Świetny klimat, muzyka i eventy nad Jeziorem Maltańskim. Napisz do nas. My zajmiemy się resztą.
9: Niku Beach.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Świadectwo odebrane? To czas odebrać nagrodę! Już 26 czerwca Sinsay zaprasza wszystkie dzieci na darmowe lody do Galerii Poznania. Start o 11:00, znajdziecie nas przy wejściu głównym. Śpieszcie się, czekamy na was do ostatniej porcji. Sinsay, kupuj tak jak lubisz, w sklepach i aplikacji.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.

0: Biedronka.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
3: Najbardziej odlotowa oferta na samochody używane? Oczywiście przy lotnisku w salonach Toyota Mikołajczak i Lexus Poznań Ławica. Zapraszamy na dni otwarte aut używanych od 22 do 27 czerwca. Ponad 500 aut różnych marek, w tym ponad 200 w obniżonych cenach. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i wyjedź nowym tego samego dnia. Toyota Mikołajczak i Lexus Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
4: Z kołem cenka? Super cenka. Jakob Skronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz z kołem.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: I po reklamie.

czerwcowa imprezka w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Noce krótkie, wieczory bardzo długie. Mam nadzieję, że z tego odpowiednio korzystacie. Ale Farben, René Miller i Bory Tok już z nami. Mówiąc, mam nadzieję, że z tego korzystacie, nie miałem na myśli, że może nieco dłużej sobie pokosicie ogródek, bo to jest rzeczywiście sytuacja niezręczna, kiedy słychać nagle w domu: słuchaj, może byś w końcu uporał się z tym ogródkiem i z tą trawą. No właśnie, ja postanowiłem sprawdzić, jakie jest zdanie fachowców na temat koszenia trawników. Czy bardziej szkodliwe dla trawnika jest ciągłe koszenie go, przycinanie i dbanie o to, żeby był króciutki, czy może wręcz przeciwnie, żeby była tak zwana kwietna łąka, tak to się nazywa? I słuchajcie, znalazłem taki artykuł w internetach i tak sobie myślę: o, w końcu jest konkret, będę wiedział, co powiedzieć i co polecić naszym słuchaczom. Może będę wiedział, jak kogoś tutaj uratować od tego obowiązku. A tymczasem okazuje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czyli można tak, można i tak. Sorry, nie pomogę. Ale słuchajcie, jak już obowiązki w ogródku będą załatwione, to możecie się latem na jakiś fajny festiwal wybrać. Dużo tego w naszym kraju i nie tylko. My was też na takie festiwale wysyłamy. Na przykład najbliższy weekend cały odbędzie się u nas na antenie pod znakiem Polish Hip Hop Festiwalu. Będą wejściówki na ten festiwal, będą bilety do zgarnięcia. To w sobotę i w niedzielę u nas w Radiu SK. Ale też jest inna alternatywa i to taka szybsza, bo już po godzinie 20 festiwalowe love, czyli tysiak do zgarnięcia ode mnie w gotówce na wybrany przez was festiwal. Zgłoszenia i wszystkie szczegóły na naszej stronie na sk.pl. To co, z kim się słyszę po 20? You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Niby taka luźna propozycja od Betki, tańcz, tańcz, tańcz, ale rzeczywiście o tej porze po robocie albo innych cięższych wydarzeniach tego dnia znaleźć jeszcze w sobie odrobinę siły, energii i kondycji na to, żeby potańczyć, to już jest wyczyn. Jeżeli tym bardziej robicie to półzawodowo albo zawodowo, no to w ogóle szacuneczek. 7 minut pozostało do godziny 20, to jest imprezka w Radiu SK, prawie już wakacyjna, będę to podkreślał, bo te wakacje pukają do naszych drzwi, ja się doczekać nie mogę, chociaż na urlop jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Po 20 będę miał dla was Tysiaka na wybrany festiwal. Wydacie go Tysiaka jak chcecie i na festiwal jaki chcecie, od tego jest nasze festiwalowe love. Podkreślam, wszystkie szczegóły tej zabawy macie na naszej stronie sk.pl i tam się do tej zabawy możecie zgłosić.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
6: Sprawdzone z pewną historią. Salon aut używanych Sanocka 92.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Kolizja? Stłuczka? Spokojnie. Wystarczy jeden telefon. Autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy Toyota Ukleja. W czym możemy pomóc? Zajmiemy się wszystkim. Od zgłoszenia szkody po odbiór naprawionego auta. Oferujemy samochody zastępcze. Stosujemy oryginalne części zamienne. Wszystko zgodnie z technologią producenta i przede wszystkim bez żadnych podwykonawców. Posiadamy certyfikaty TSM Body and Paint oraz TIF. Toyota Ukleja. Wszystko w jednym miejscu. Złotkowo, Obornicka 14.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
10: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych. Dopracowane formuły. Wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Smorawiński wyjątkowa oferta na miejskie SUV. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński. Poznań, Obornicka 235.
15: I po reklamie.
16: Poznań na czasie.
17: Paweł Adamczewski, ja tylko, moi drodzy, przypominam, że już w ten weekend powracamy z naszą kolejną edycją SK Summer City. W ten weekend, w niedzielę, pojawimy się na Dniach Swarzędza oraz w parku Trampolin Jump w Środzie Wielkopolskiej. Jeśli zobaczycie ekipę SK, koniecznie podchodźcie, będą konkursy, dobra zabawa, no i oczywiście nasze radiowe gadżety do zgarnięcia. Nasze pomarańczowo-niebieskie barwy będą przez całe wakacje tam, gdzie będzie się najwięcej działo.
18: Muzyką się żyje.
4: Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia, potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zali, Oskara Cymsa, Kaśkę Sochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel. Później ci opowiem. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl, a w ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A w ten weekend startuje tegoroczna trasa męskiego grania. W piątek i w sobotę gwiazdy oraz fani imprezy jadą do żywca. Jednym z koncertów będzie tradycyjnie występ orkiestry męskiego grania, której liderami w tym roku są Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. I to oni nagrali przewodni hit trasy, czyli Nareszcie.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
4: No i nie byłbym sobą, gdybym właśnie tym hitem nie rozpoczął tej godziny imprezki w Radiu SK. Więc moi drodzy, za tego tysiaka w festiwalowym Love to wybierzecie i na męskie granie, i na każdy inny festiwal. Podkreślam, już za chwilę w tej sprawie do kogoś dzwonię, a zgłoszenia macie na sk.pl. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To jest numer, który jest taką świetną przypinką do tegorocznego mundialu. Shakira i Burna Boy, Die Die. No tak, my kibice polscy, choćbyśmy chcieli, no to na mundialu nie mamy komu kibicować, więc chyba nasze uczucia warto przekierować w dobre imprezowanie festiwalowe. A to lubimy, prawda? 13 minut po godzinie 20 to jest imprezka w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: A jeżeli chodzi o imprezowanie festiwalowe, to nawet mamy dla was festiwalowe love, w którym ja witam teraz Janka. Dzień dobry, wieczór.
2: No cześć, cześć.
0: Janek, po tym co napisałeś na NSK.pl, to ja widzę, że ty jesteś festiwalowicz zaprawiony w boju.
2: Tak, tak, faktycznie staram się nie opuszczać festiwali, ani Audiolivera, ani Openera, no teraz zobaczymy, czy uda się na Bittersweeta złapać bilety.
0: Słuchaj, bo to jest tak, ale wróćmy do tego przygotowania do festiwalu. Festiwale cieszą się coraz większą popularnością. Są tacy ludzie, którzy po raz pierwszy wybierają się na takie wydarzenia i troszeczkę nie wiedzą, jak się przygotować, co ze sobą zabrać. Co jest takim absolutnym niezbędnikiem, jeżeli chodzi o ABC festiwalowicza? Co ty ze sobą zabierasz, co polecasz?
2: Ja się cieszę, że trochę się festiwale zmieniły, kiedyś tego nie było, teraz można brać ze sobą butelkę filtrującą, żebyście się nie odwodnili, to jest super opcja. Natomiast druga rzecz, jeśli złapie was burza, zwłaszcza w Gdyni, to łapcie płaszcz przeciwdeszczowy. No a trzecia rzecz to jakaś dobra przekąska. Możecie wziąć albo ryzykownie, czyli zapachowe kabanosy, albo możecie pójść na namsy.
0: Jeżeli chodzi o ten płaszcz przeciwdeszczowy, to dobry jest taki, który się da zwinąć do kieszeni, tak żeby potem, tak, wiadomo, jak najmniejszy.
2: Totalnie, nie? Ten totalnie najmniejszy, ten totalnie zwijany. I kolorowy koniecznie, żebyście wyglądali jak takie...
0: Kolorowy, wesoły ludzik, dokładnie. Słuchaj, no to w takim razie widzę, że nie dość, że ty jesteś zaprawiony w boju. Słyszę, że masz parę tych festiwali na celowniku swoim, jeżeli chodzi o ten sezon. To dostajesz ode mnie, od Radia SK, tysiaka w prezencie właśnie na to, żeby się te marzenia festiwalowe i twoje plany spełniły, żeby się udało. I jeszcze do tego zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma. Proszę bardzo,
2: super,
0: to jest twoje.
2: Bardzo dziękuję.
0: Janek, a masz kogoś, kogo chciałbyś pozdrowić na antenie SK, z kim na te festiwale śmigasz?
2: No, mogę pozdrowić moją dziewczynę. Na pewno będzie moją towarzyszką na festiwalu w tym roku.
0: A chowacie się pod jednym płaszczem przeciwdeszczowym, czy każdy ma swój?
2: No, zawsze pod jednym.
0: Na taką odpowiedź liczyłem. Janek, wszystkiego dobrego, fajnej zabawy życzę na festiwalach. Dzięki i do usłyszenia.
2: Miłego, dzięki wielkie.
0: To jest festiwalowe love w SC. Jutro znowu to zrobimy, a wy się zgłaszajcie na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i

0: To jest najnowsza propozycja Dawida Porciadło na błysk. Dawid też nas bierze w obroty festiwalowe, koncertowe. To tak a propos obrotowy tour, jego trasy, jego koncertów. To jest imprezka w Radiu SK, 29 minut do godziny 21. Mamy środę, 24 dzień czerwca, dzień przytulania. Myślałem, że ten temat już za nami, ale wy do niego jeszcze wracacie. Głosówka od Michaliny pojawiła się na naszym eskowym messengerze.
1: Hej SK, ja uwielbiam się przytulać do wszystkich, ale teraz po prostu jest tak gorąco, że marzę o tym, żeby mnie nikt nie przytulał. Pozdrawiam męża i dzieci.
0: Jak ja to rozumiem. Rzeczywiście, jak jest tak gorąco, nie? To my tylko jesteśmy w stanie zrobić takie uff. No i gdzie tam o przytulaniu? Właśnie, z drugiej strony, dlaczego tego dnia przytulania nie wymyślili wtedy, kiedy my naprawdę tego ciepła potrzebujemy? Czyli, nie wiem, w styczniu, w lutym. No dobra, nawet marzec byłby okej. Okay. A tu w czerwcu, proszę bardzo, bombardują nas upały, a jeszcze weź człowieku, przytulaj. Michalinie, dziękujemy za głosówkę. No, proszę, tak przechodził w związku z tym i znalazł się na płycie Niall Horan. Dinner Party, ta płyta, Michalina, dla ciebie w prezencie. Jeszcze torbę od Niall Horana dorzucamy do tego. Taki zestawik, taki komplecik do Michaliny powędruje. A za chwileczkę w wasze uszy powędruje Zara Larsson i Midnight Sun.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22.00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix. Już w piątek po 20.00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
8: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
7: A jaką to szkołę wybrałeś?
8: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
7: No tak, konkretne podejście.
9: To dobra opcja. A co z maturą?
8: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
9: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
7: W tym temacie jesteśmy zgodni.
10: TEB Liceum i Technikum. Poznań, Gniezno.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
14: To będzie ostatnia reklama.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: I po reklamie.
14: SK.

0: Jak już się pojawia ten numer na imprezce Action i Kylie, to znaczy, że imprezka weszła już na odpowiedni level, zdecydowanie. To jest SK, to są hity na czasie, kwadrans do godziny 21. Coś mi się wydaje, że ten numer pojawi się też w naszej loży VIP-owskiej na Narodowym w czasie naszego własnego mundialu, czyli eventu SK Karniaki Cup, na który was zapraszamy i zabieramy. Jedenastkę kompletujemy i w niej już są Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra oraz Łukasz. Oni wygrali miejsce w naszej jedenastce i udział w tym evencie. Kto jeszcze dołączy? 5 miejsc wolnych zostało, a się będzie działo. Będziemy my, SK Gipa, będziecie wy. Jedenastka szczęściarzy z osobami towarzyszącymi. Będzie jeszcze szansa, żeby na tym Narodowym tam właśnie w czasie SK Karniaki Cup 10 tysięcy złotych wygrać, ale będzie też z nami nasz nowy znajomy. Nowy, a jakby był z nami od zawsze. Sławek Peszko. Słuchajcie, jak sobie zagwarantować miejsce w naszej jedenastce, w naszej ekipie i udział w SK Karniaki Cup? Trzeba odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki jest wygwizdane. Jak odgadniecie, no to... to jedenastka jest wasza, ale to nie tylko odgadnąć, to trzeba oczywiście trafić na antenę, trzeba się zgłosić do zabawy, zgłosić się możecie na sk.pl, gdzie tej zagadki i wygwizdanego słowa też możecie posłuchać, a właściwie słowa nie możecie posłuchać, bo jest wygwizdane, wiadomo. A wiecie, o co miałem na myśli, prawda? No dobra, to teraz ta zagadka najświeższa brzmi dokładnie tak.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze raz.
0: Ja już pewnie wiem, co wy tam myślicie sobie i co wam przyszło do głowy. No to co, strzelicie coś z nami i Sławkiem Peszko na Narodowym 4 lipca? Zgłaszajcie się, od tego jest SK Karniaki Cup. SK.pl, tutaj się zgłaszacie. To już Damiano Dawid, The First Time.

to jest bardzo dobry środowy wieczór. To jest imprezka w Radiu SK i to jest Użel i Moving to the Sun. Ja już serdecznie dziękuję za ten wspólnie spędzony środowy czas. Słyszymy się jutro po 18 ponownie, ale bądźcie ze SK koniecznie i bądźcie z naszymi jakże wakacyjnymi letnimi hitami na czas.

0: Eska. Eska. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2, w TVP Sport.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
10: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
11: I gdzie w tym wszystkim jest pan?
10: Tylko w TEB, liceum i technikum.
11: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
10: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
11: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
10: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość. Po prostu nauka i fan.
11: Zawsze razem.
12: TEB, liceum i technikum. Poznań, Gniezno.
0: I po reklamie. Poznań na czasie.
13: Paweł Adamczewski, czy wy wiecie, że premiera filmu Toy Story 5 pod patronatem Eski miała miejsce tydzień temu w środę? Ale spokojnie, cały czas możecie zgarnąć jeszcze wloteczki do kina. Wystarczy słuchać Eski, bo kto słucha Eski, ten ma naprawdę sporo szans na to, żeby takie wloteczki zgarnąć. W międzyczasie odpalajcie naszą apkę Radia Eska i tam znajdziecie Eska Toy Story Radio. A jeżeli już byliście na Toy Story 5 w kinie, to dawajcie znać, jak wrażenia.

0: Radio SK.
1: SK.
2: SK.
3: Summer.
0: City.
1: SK.
2: SK.
3: SK.
2: Summer.
0: City.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: To jest podsumowanie środy SK Poznań na 93 FM. Paweł Adamczewski, zapraszam. W grę wchodzą wszystkie opcje, powiedział o terenach po Cegloszu wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. W związku z połączeniem HCP z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi, Cegielski przeniesie się na Wolę. Teren pod fabryką jest własnością ARP, które prowadzi już rozmowy z miastem. To duży obszar, twierdzi Łukasz Oleński z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
6: Na terenie miasta Poznania od początku roku obowiązuje plan ogólny miasta Poznania. To jest dokument kierunkowy, który wskazuje podstawowe parametry dla zabudowy na terenie całego miasta. I w tym miejscu, na tych ponad 20 hektarach, gdzie dzisiaj funkcjonuje przemysł głównie, ale także usługi, są dwie wskazane strefy gospodarcze, które dopuszczają różne funkcje. Te najważniejsze z nich to teren produkcji lub teren usług. Katalog usług nie jest tutaj ograniczony w żaden sposób. Oczywiście są przepisy odrębne, które regulują, jakie formy usługi można zrealizować na danym terenie. Natomiast co do zasady, plan ogólny to jest, tak jak sama nazwa wskazuje, dosyć ogólny dokument, wskazuje podstawowe parametry, jak wysokość, intensywność zabudowy powierzchni biologicznie czynną, czyli też wskazuje te właśnie podstawowe profile użytkowe dla danego terenu. Natomiast co do już szczegółów, jakby to mogło wyglądać, musi być albo sporządzony plan miejscowy, albo wydana decyzja o warunkach zabudowy, bo tylko na podstawie tych dokumentów można wydać ewentualnie później pozwolenie na budowę. Jeśli byłaby to procedura administracyjna o wydanie tzw. warunków zabudowy, jest postępowanie administracyjne na wniosek inwestora i ono też odbywa się w trybie zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, łącznie z wyznaczeniem stron postępowania itd. Tutaj akurat ustawa dosyć ściśle to narzuca, w jaki sposób w strefie gospodarczej musi być wskazany ten minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, tak tutaj też jest. Ten minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, dlatego ten teren to jest 20%. Wcale nie tak mało jak na tereny przemysłowe czy usługowe, to tej zieleni tutaj może się rzeczywiście dużo pojawić, natomiast mówimy o warunkach brzegowych. Cała nazwa tego parametru nie jest przypadkowa. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, to oznacza, że minimum to musi być 20% powierzchni terenu, może być więcej. No, jeśli chodzi o wysokość, maksymalną wysokość zabudowy, jaka na tym terenie może się pojawić, to jest 28 metrów w części tej bardziej na południe, a bliżej tutaj już ulicy Hetmańskiej, to jeśli spojrzymy w zapisy planu ogólnego, to jest 25 metrów, nieprzekraczalna wysokość dla zabudowy. A jeśli chodzi o maksymalny udział powierzchni zabudowy, czyli ten parametr, którego nie można przekroczyć, to jest na tej części północnej 70%, a na części południowej 75%, czyli w zależności od tego, jak będą wysokie te budynki i jaka będzie ich powierzchnia, też będzie tutaj liczona maksymalna nadziemna intensywność zabudowy, która musi być także spełniona zgodnie z zapisami planu ogólnego.
5: Zakłady imienia Hipolita Cegielskiego działały na Wildzie od ponad 100 lat. Obchody Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych w Poznaniu. W 250. rocznicę powstania USA garnizon Kamp Kościuszko wraz z miastem organizuje piknik rodzinny na lotnisku Ławica. Poznań to nasz dom, twierdzi pułkownik Jeremy McHugh, dowodzący garnizonem wojsk lądowych w Poznaniu.
7: I'll begin by answering a question that many of you probably already have in your minds, and that's why Poznań.
8: Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, dlaczego Poznań? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ Poznań to więcej niż lokalizacja. To jest partner. Jest to miasto. To region, który ciepło przywitał wszystkich amerykańskich żołnierzy dużą przyjaźnią oraz z czymś, co powoduje, że nasze relacje są głębsze niż tylko to, co jest zapisane na papierze. Jeżeli będziemy patrzeć na coś historycznego, będziemy patrzeć na dobrą lokalizację, a naszą lokalizacją jest dom w Poznaniu, który tutaj znajduje się. Dla amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują w Polsce w 250-lecie urodziny tych kraju, to nie jest jakieś wydarzenie, to jest bardzo personalna data. Wielu z tych żołnierzy są bardzo daleko od ich domu. Tak jak wspomniał pan pułkownik, od prawdziwego amerykańskiego barbecue. Więc dlatego wpadliśmy na pomysł jako garnizon, aby ten dom przynieść im tutaj do Poznania. Ta informacja, ta okoliczności spędzenia tego czasu są razem i podróżują razem z nami. Tutaj, gdzie jesteśmy, chcemy też tą kulturą się z państwem. Połączenie między Stanami Zjednoczonymi oraz Polską nie jest niczym nowym. To trwa już ponad 250 lat wspólnie dzielonych wartości, miłości do wolności oraz chęci do walczenia o tą wolność i jej obronę. To nie są tylko słowa. Są to fundamenty naszego sojuszu oraz potrzebą, aby nasze dwa narody stały ramię w ramię dzisiaj. Ten sojusz również nie jest napisany gdziekolwiek indziej, jak na nazwie naszej instalacji. czyli Kamp Kościuszko. Nazwa bazy, która nazywa się po Tadeuszu Kościuszce, synowi polskiej ziemi, bohaterze amerykańskiej rewolucji. To on zbudował niepodległość amerykańską. Jego życie jest to dowód przyjaźni pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz również podwalinami do urodzenia się Stanów Zjednoczonych. Każdego dnia, kiedy pan pułkownik widzi jego imię na naszym budynku czy na naszym znaku, przypomina sobie o tej wspólnocie, o tej przyjaźni, która każdego dnia jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też, aby uhonorować 250 lat wolności, przynosimy tutaj tą imprezę właśnie do Poznania.
7: So on our to honor our 250 years of freedom, we are bringing you a celebration unlike any other.
5: Wydarzenie odbędzie się od drugiej strony lotniska, mówi Marcin Drzycimski z portu lotniczego Ławica.
0: Rzeczywiście, jeśli chodzi o drugą stronę, ona mniej jest przez nas wykorzystywana do operacji lotniczych. W związku z tym trwale wydzieliliśmy ją z lotniska i przygotowaliśmy tak, aby mogły odbywać się tutaj w przyszłości eventy. Pierwszym z nich jest święto amerykańskie 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych i wraz z estradą i szefostwem 5. Korpusu organizujemy piknik rodzinny. Na tym pikniku, no przede wszystkim, będzie można posłuchać muzyki, ale dzieci będą mogły się pobawić, bo przygotujemy dla nich takich trochę niespodzianek ruchowych, takich, gdzie będą mogły wybiegać i wyhasać, bo terenu jest bardzo dużo. Wiadomo, że jeżeli piknik rodzinny się nie może odbyć bez jakichś smakołyków, bez jedzenia, więc również przygotujemy całe zaplecze związane z gastronomią. Ono będzie dostępne dla naszych gości. No oczywiście, tak jak wspomniałem, muzyka i na koniec fajerwerki. Coś, z czego jesteśmy naprawdę dumni, bo przecieramy szlaki nowe na lotniskach, ponieważ nigdy nie udało się jeszcze zorganizować na funkcjonującym lotnisku pokazu fajerwerków. Natomiast nasi przyjaciele z Ameryki uważają, że nie ma takiego pikniku, który byłby adekwatny, żeby uczcić ich święto bez fajerwerków, więc bardzo mocno na to liczymy. Dość powiedzieć, że najwyższe fajerwerki będą latały na 250 metrów nad ziemię, więc będzie to naprawdę imponujący pokaz. Jeśli chodzi o sam pokaz, on oczywiście ze względów bezpieczeństwa nie może odbyć się w trakcie wykonywania operacji. W związku z tym znaleźliśmy takie okienko czasowe, kiedy operacje nie odbywają się i znowuż we współpracy z PASZP-em na tą chwilę wyłączymy lotnisko, tak żeby zapewnić wszystkie standardy bezpieczeństwa i natychmiast po tym, jak skończymy pokaz, to lotnisko zostanie z powrotem uruchomione, bez oczywiście żadnej kolizji, bez straty w operacjach jako takich, więc odbędzie się to bez szkody dla naszej podstawowej działalności. Przede wszystkim cieszy nas, że tak nas docenili partnerzy amerykańscy. Tak jak powiedział pułkownik, my jesteśmy jedynym miejscem, gdzie świętuje się dzisiaj 250-lecie Stanów Zjednoczonych, nigdzie poza Poznaniem taka impreza się nie odbywa. Myślę, że dowództwo 5. Korpusu zlokalizowane tutaj no było tym elementem, który ułatwił wynegocjowanie czy ustalenie tej imprezy na terenie Poznania. No a Ławica wydaje się być idealną przestrzenią kulturalną, żeby taką imprezę zrealizować. Nie ukrywam, że prawdziwe i wielkie niespodzianki to szykujemy na następny rok, ale niewiele na ten temat chciałbym jeszcze mówić, no poza pewnym sygnałem, że pewien młody mężczyzna z Polski, który ponoć dobrze śpiewa, wybiera się, żeby śpiewać u nas i zdaje się, że nawet to już ogłoszono, więc jest duża szansa, że w następnej edycji turu, który jest planowany przez pana Podsiadłę, ten koncert będzie również realizowany na Ławicy.
1: Jadwiga Truczyńska, zastępca dyrektora Estrady Poznańskiej. Jest to wyzwanie, organizacja wydarzeń tutaj, chociaż przyznam szczerze, że port lotniczy Ławica jest naprawdę profesjonalnym partnerem i bardzo dobrze się z nimi współpracuje mimo tego trudu. Natomiast no, cała część wydarzenia odbywa się od północnej strony. Także nie port lotniczy Ławica, tylko właśnie lotnisko Ławica i wjazd od ulicy Dąbrowskiego. To jest kluczowe. Ta część lotniska jest w pewien sposób odseparowana i tam mamy większą swobodę działania. Jest to olbrzymia przestrzeń. Myślę, że odpowiednie miejsce na tego typu i tej skali wydarzenia. Każdy posiadacz biletu jest uprawniony do komunikowania się po mieście we wszystkich strefach A, B, C, D w godzinach od 13 do 2 w nocy. Także skąd mieszkaniec naszego miasta by nie chciał dotrzeć, może to zrobić bezpłatnie. Dzięki współpracy z ZTM-em będzie kursowała specjalna linia, linia 106 w godzinach od 15 do godziny 24. Ona będzie kursowała z Ogrodów do przystanku Kołobrzeska Tatrzańska. Będzie się zatrzymywała na wszystkich przystankach, a od godziny 22.30 zostanie wydłużona do Ronda Kaponiera, tak żeby można było dotrzeć do innych punktów przesiadkowych. Będzie również zorganizowany parking.
5: Obchody odbędą się 3 lipca w przeddzień uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone.
4: SK Poznań.
5: Darmowe koncerty.

0: opcja była taka nie do końca oczywista. Więc ten Blues Balloon, później w Rogoźnie gra taka polska-niemiecka formacja Dodge Boogie, w Rogoźnie goście z Ukrainy, Aleks Dolgow Trio, w Chodzieży Aleks Dolgow Trio, w Pile goście z Białorusi, The Road Dogs, i później w Krajence śląska grupa WMW Band, w Złotowie Tomek Kruk z zespołem Mojo i w Zakrzewie The East Coasters, w Lipce Krajeńskiej, tam już Dusty Highway, który zakończy festiwal. Ale muszę też wspomnieć, że od lat rozpoczynamy festiwal dzień wcześniej. Kiedyś to była Pilska Wyspa, później ulica Świemiejska w Pile, a teraz od kilku lat gramy w takiej zaprzyjaźnionej, nomen omen fajnej smażalni, dwa braty, nad jeziorem Płotki w Pile, gdzie dwie formacje bluesowe zagrają jakby na inaugurację tego festiwalu. Myśmy to nazwali na takie nasze potrzeby bluesekstwo z poczekania, bo niektórzy przyjeżdżają dzień wcześniej i sobie czekają na to wydanie główne, które jest 4 lipca. No i oczywiście później koncert finałowy nad jeziorem Proboszczowskim. Tam goście z Niemiec, z Szwecji, z Wielkiej Brytanii, oczywiście dwa zespoły polskie, z Polski Boogie Boys i poznańska grupa Boogie Chili, czyli cały czas też jesteśmy bardzo tutaj osadzeni nasz regionalnie, Wielkopolsko. Później, w czasie tego koncertu finałowego, jeszcze znakomita szwedzka grupa, bardzo młodzi, ale bardzo dynamicznie, świetnie ludzie, ja ich widziałem na festiwalu, w fajnym festiwalu w Norwegii, Blues in Hell. Tam postanowiłem ich zaprosić, zespół ze Szwecji, Blue Benders, Chrissy Matthew z Wielkiej Brytanii i ekipa, która już wspomniałem, gra na dworcu w Rogoźnie, czyli Dodge Boogie. No i Boogie Boys i Boogie Chili. I kończymy przed 1 w nocy. O godzinie 1 pociąg startuje drogę powrotną do Poznania. Mam nadzieję z zmęczonymi, ale zadowolonymi, szczęśliwymi pasażerami.
1: Mówi dyrektor imprezy Henryk Szopiński. Po drodze podróżnych i miłośników bluesa czekają koncerty w Obornikach, Chodzieży, Złotowie czy Rogoźnie. W tym roku zmieniony został termin wydarzenia.
0: Kiedyś to byli w większości fani bluesa. Dzisiaj to są, można powiedzieć, w dużej części miłośnicy kolejnictwa, bo jak wiecie, parowozem się już dzisiaj na co dzień nie jeździ. To są w Czasowicze z nadokolicznych jezior turyści, miejscowa społeczność. Do dzisiaj jest, tak powiem, publiczność jest bardzo wymagająca. I to nie dotyczy tylko jakby propozycji tych artystycznych, ale także pogody. Więc jesteśmy, ponieważ to jest impreza w dużej części, bo niektóre, nie wszystkie perony są zadaszone, w dużej części jest plenerowa, zależna od pogody, no to stąd zawsze patrzymy z takim dozą niepokoju w niebo, jak to będzie. Ale to, co jest ważne, wszystkie koncerty są bezpłatne. Tylko przejazd jest pociągiem jest płatna, no ale jak ktoś chce przyjechać samochodem, to też musi zapłacić w jakimś sensie za paliwo chociażby, więc tylko to jest tak jedyne, tak powiem, zobowiązanie uczestników, żeby jakoś dojechać. Mogą dojechać busowym pociągiem, mogą dojechać jakimś innym środkiem transportu. Oczywiście na miejscu są przygotowane parkingi i cała ta infrastruktura potrzebna do takiego wydarzenia masowego. No i tak właśnie na pasażerów czekamy, więc dzisiaj przekrój jest bardzo różny. Ja bym powiedział, że w 50% to są fani muzyki czy bluesa plus myślicy kolejnictwa, a w drugiej części to są osoby, które bez lato, wakacje, ciepło, dziewczyny, wiecie.
2: Termin festiwalu jest dobrany pod kątem też, żeby się nie pokrywał z innymi.
0: Tak. To jest ważna uwaga. Ponieważ przez wiele lat festiwal pokrywał się z dużym festiwalem, z Suwałki Blues Festival. Zawsze fani bluesa mieli ten dylemat, gdzie jedziemy, do Zakrzewa czy jedziemy do Suwałk. Żeby temu zapobiec, w tym roku zmieniliśmy termin. Nie mogliśmy tego wcześniej zrobić, chociaż się do tego przymierzaliśmy wiele lat, ale musimy też brać pod uwagę lokalne uwarunkowania i w naszym mieście powiatowym Złotowie od wielu lat odbywał się taki festiwal blues Eureko Meeting, dzisiaj to jest Eureko chyba festiwal, coś tak się nazywa, i oni zmienili termin, więc to pozwoliło nam właśnie zmienić to. Nie mogliśmy później tego robić przez lata, bo jest Jarocin. Wpisujemy się w kalendarz wielkopolski, tak żeby sobie nawzajem jakoś nie przeszkadzać, a też przyciągać tych samych słuchaczy.
1: Finałowy koncert nad jeziorem Proboszczowskim 5 lipca potrwa do godziny 1 w nocy, po czym pociąg ruszy w drogę powrotną do Poznania. To już wszystkie informacje w dzisiejszym podsumie. Po więcej odsyłam Was na naszą stronę poznaniesk.pl.
3: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej

0: muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
2: Takiego budowania piosenki po kolei.
1: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem jeden jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych. A to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w eskowej aplikacji na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
2: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
3: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
4: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
3: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
4: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jakoś po prostu poruszył.
3: Tak.
4: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
3: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
4: Tak.
3: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
2: No to chyba
4: chociaż to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym. Pierwszy.
2: Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
3: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
4: Tak.
3: Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
4: Tak.
3: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło, właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
2: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
3: Irytujące?
2: No takie irytujące, takie, że...
4: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
3: Na razie się wszystkim jaramy.
4: Dokładnie.
2: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
4: Tak. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas, przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. Jak ty to robisz, chłopie?
2: Dawid,
4: ja jeszcze będę pobierać dużo tej nauk, na pewno. Ale Boże, i to jest w jakimś taki, no zazdrość to jest może duże słowo, jest no takie tak nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
2: Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
3: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego smsa, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
0: Na kawałek później ci opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
5: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go zacytuję, dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
6: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym, wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak. No. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie. No. Mhm. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
7: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
5: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
6: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi? Mm-hmm.
7: To nie, ja na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
5: Okej.
7: Okay. No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
5: Okej.
7: Okay. Tak, ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i szczęście się udało.
5: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest.
6: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
7: Tak, no, zapraszam.
5: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przetrzeć, przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest? Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
7: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
6: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec nam tego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło. I ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
8: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wy obrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Barea, to z czym wam się kojarzy?
6: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, gdzie ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
7: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
6: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, a mimo że jest tylko jedną z wielu osób, które się znajduje.
8: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, co? Czy o co chodzi?
7: Lubimy.
6: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
7: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
8: Okej.
6: Nie było tak.
8: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest... No dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
6: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
7: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
6: W soundtracku.
7: W soundtracku to jest
6: to... Tego ha. To się nazywa, jak się nazywa? Nie Benny Hill, jakoś Pump It.
7: Yeah.
6: I a Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
7: Przepraszam, Pulp Fiction.
6: Pulp Fiction. Pulp Fiction, to po prostu
7: super,
6: wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc taką znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
8: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szpącicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
6: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
8: Okay.
6: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
8: Na jakiś czas
6: i...
7: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to, tamto i tak, teraz
6: jesteśmy
7: już,
6: głodni. No... Teraz zawsze tak jest trochę, że... Projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
0: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23:00. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl.
9: Eska Poznań News.
10: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam.
11: Ma około 200 stron i realnie pomaga rodzicom odnaleźć się w sytuacji, gdy dowiadują się, że ich dziecko urodzi się chore. Tak zwany powitalnik za darmo rozdawany jest w szpitalu przy Polnej w Poznaniu, czyli w największej porodówce w kraju.
12: Mamy taki niezbędnik psychologiczny, taka apteczka antystresowa, przewodnik po formalnościach, czyli tych dokumentacyjnych. Z jakiejś możliwości wsparcia, również finansowego, można skorzystać, żeby móc zapewnić dziecku no, najlepszą opiekę, jaka może być również po wypisaniu do domu.
11: Mówi Elżbieta Czapla ze szpitala. To duże ułatwienie i dla personelu, i dla rodziców oraz ich bliskich, żeby jak najlepiej zrozumieć sytuację, mówi psycholog Anna Stolaś.
13: Żeby móc faktycznie wręczyć rodzicom coś, z czym oni mogą się zapoznać i na oddziale, ale też z czym mogą pracować w domu. Trochę dzieje się tak, że mamy taki wspólny język. Mówimy wspólnym językiem, myślimy podobnie o różnych sprawach.
11: Obecnie w klinice przy Polnej dostępnych jest około 200 egzemplarzy, a w planach są kolejne do druki. Nie pochodzą z okolic Poznania i psują nasz lokalny ekosystem. Gatunki inwazyjne na terenie naszego nadleśnictwa to zmora dla leśników. Sporo pracy trzeba poświęcić też reintrodukcji gatunków pod ochroną. Tych w Wielkopolsce również mamy sporo.
14: Ada Bończyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
15: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
10: Zaczniemy sobie od inwazyjnych gatunków. Czy Wielkopolska takie inwazyjne gatunki ma?
15: Oczywiście i tutaj trzeba powiedzieć też o tych, które wkraczają do Wielkopolski. Nas, leśników, najbardziej zajmuje tutaj takie zwierzę, które dla Państwa, dla słuchaczy może wydaje się całkiem sympatyczne, ale dla przyrody polskiej jest bardzo niebezpieczne. Mam tu na myśli szopapracza, który średnio co 5 lat, postępując z zachodu na wschód, no, przenosi swój zasięg o około 100 km, jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. I już go widzimy w Wielkopolsce i musimy konkretne działania podejmować, by jego było jak najmniej. To jest gatunek inwazyjny, gatunek obcy. Może też warto powiedzieć, co to oznacza. To jest gatunek, który znalazł się w naszej przyrodzie, w naszym środowisku, został wprowadzony przez człowieka i niestety zadomowił się, jest mu bardzo dobrze i wypiera nasze naturalne gatunki. Jest szop, jest, jeśli o nim mówimy, jest wyjątkowym drapieżnikiem. Bardzo dobrze się wspina, pływa. Też przenosi pasożyty i choroby, które również są zagrożeniem dla ludzi.
10: Są też inne gatunki, które dają się we znaki?
15: Tak, zgadza się. I tutaj mamy inne gatunki, chociażby jeśli pozostajemy w świecie zwierząt, to mamy żółwie, żółwie ozdobne, które właśnie zamiast w naszych terariach lądują poprzez nieodpowiedzialne zachowanie ich posiadaczy właśnie w zbiornikach naturalnych. Ktoś po prostu stwierdza, że ma za małe terarium, no to nie odda tego zwierzęcia do azylu, tylko wypuści do środowiska i wtedy jest naprawdę też duży problem dla naszego rodzimego, chronionego, ściśle rzadkiego gatunku, jakim jest żółw błotny. Też przykładem są raki. Rak był kiedyś symbolem czystości wody. No teraz mamy szereg raków pochodzących z Ameryki, pręgowanego, luizjańskiego i tak dalej, które no, są właśnie wręcz przeciwnie, one w najgorszej jakości wody występują i również powodują to, że z nasze środowiska naturalne zagrażają naszej przyrodzie. No i też możemy mówić o świecie roślin. No i tutaj też mamy przykłady i tu duży apel też do Państwa, bo nasze postępowanie, czyli wyrzucanie chociażby z ogrodów jakiejś części roślin, które no, mamy jakieś prace porządkowe, robimy w ogrodzie do lasu, no są bardzo dużym zagrożeniem dla naszej przyrody. Są zdjęcia w internecie, można obejrzeć opuncji, która w Borze Sosnowym wyrosła. Kolczurka klapowana jak właśnie rdestowce. No nie mówiąc już o takich błędach wynikających z technik rolniczych, mam tu na myśli barszcze sosnowskiego i tak dalej, gdzie Państwo doskonale już pewnie wiedzą, że jest to gatunek rośliny, który też może nam w czasie upałów zagrozić, bo powoduje poparzenia słoneczne.
10: Jak walczyć z takimi gatunkami, które no, nie są popularne u nas na naszym terenie?
16: Tutaj wszystko zależy od tego, o czym mówimy i tak naprawdę walka zwykle jest podejmowana dosyć szybko, natomiast niestety czasami się okazuje, że to jest walka z wiatrakami. Tak bywa w przypadku na przykład nawłoci kanadyjskiej, która jest bardzo popularną rośliną ogrodową. Pięknie kwitnie, w sumie pszczelarze też ją sobie cenią, natomiast ona wypiera tutaj nasze rodzime gatunki też nawłoci. Zajmuje, że tak powiem, takie stanowiska właśnie odkryte, gdzie jest dużo słońca, no i zasłania wszystko inne, co mogłoby tam rosnąć. I w miejscach, gdzie ta przyroda jest szczególnie chroniona, takich jak rezerwaty, są podejmowane działania, jeżeli plan ochrony przyrody tego zakłada, są wyrywane na przykład rośliny, ale na przykład w przypadku niecierpka drobnokwiatowego, który szczególnie ceni sobie takie wilgotne bardziej stanowiska i pewnie kojarzymy go, bo to są te takie takie fasolki, które dzieci lubią ścisnąć, bo one wtedy wybuchają się i rozprzestrzeniają. No i to jest właśnie ten mechanizm, który sprawił, że niecierpek bardzo ładnie się rozprzestrzenia i po prostu walka z nim okazała się zupełnie nieskuteczna.
10: To są gatunki inwazyjne, ale czy to oznacza, że my chcemy się ich całkowicie pozbyć, czy może są jakieś takie przykłady, przypadki, w których mówimy, no dobra, jak już jest, to spróbujmy współżyć.
16: Generalnie każdy gatunek obcy ma potencjał bycia staniem się gatunkiem inwazyjnym. To też wynika ze zmian klimatycznych. Są takie drzewa, krzewy na przykład, które jeszcze kilkanaście lat temu uważaliśmy, że gdzieś tam pojawiają się punktowo w naszych lasach, natomiast nie stanowią zagrożenia, ale to, że mamy na przykład coraz cieplej, coraz dłuższe okresy suszy, niektóre im bardzo sprzyjają i one w ten sposób w tym momencie po prostu stają się inwazyjne. Czasami to sprzyja pojawianiu się naturalnych naszych gatunków, takich jak modliszki na przykład, która w Polsce występuje naturalnie. Do tej pory zwykle pojawiała się gdzieś na Pogórzu tylko, a obecnie mamy obserwacje w całym kraju. Także przyroda się zmienia, no natomiast tak jak na przykład właśnie w przypadku szopa, który bardzo zagraża szczególnie populacją ptaków. Tutaj dostajemy na przykład sygnały z takich miejsc jak Park Ujście Warty, Park Narodowy Ujście Warty, gdzie przecież tamte populacje ptaków to są jedne z najcenniejszych miejsc, jakie mamy w naszym kraju, a tam szopy po prostu gdyby wpadły, to mogłoby nie zostać nic do chronienia, niestety.
10: Mhm. Też myślę, że ciekawym wątkiem był ten a propos ogrodów, czy my świadomie bądź nieświadomie się przyczyniamy w ten sposób do rozrostu tych gatunków inwazyjnych, w jaki sposób to się odbywa i czy mamy jakieś takie, w jakimś momencie powinna nam się zapalić lampka, że no nie powinniśmy tego robić, bo właśnie wspieramy gatunki inwazyjne.
15: No tutaj jeszcze dopowiadając do tych zwierząt, no to też trzeba pamiętać, że mamy ustawę o gatunkach inwazyjnych, tam są też kary za na przykład wprowadzanie gatunków obcych do środowiska, mówię tu o zwierzętach, o na przykład szopy, no bo tutaj padło pytanie, co zrobić, no są azyle, tak, gdzie te zwierzęta mogą być trzymane. Są też arboreta, ogrody, gdzie można oczywiście takie gatunki różne, ciekawe. To są właśnie miejsca dedykowane, gdzie tam powinna występować ta fauna i flora. Rzucając odpady zielone, widzimy to tutaj na terenie Poznania, gdzie lasy nasze tutaj w naszej jurysdykcji no, przylegają do miasta, że leśniczowie napotykają właśnie wywiezione odpady z różnymi roślinami. No ta opuncja, chociażby wspomniana przeze mnie, no ona też właśnie gdzieś tam została przez kogoś wyrzucona. Niecierpek też się tak wydostał i w zasadzie już teraz bardzo pospolity. Także ta nasza świadomość jest tutaj kluczowa i to, że mamy zbiórkę odpadów selektywne, też punkty, gdzie możemy to bioodpady oddawać, no właśnie też po to jest to stworzone, żeby no do lasu tego nie wywozić, bo możemy w sposób właśnie taki bezpośredni przyczynić się do tego, że dany gatunek obcy wyprze nasz naturalny. I już, jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, od XVII wieku te gatunki obce inwazyjne na świecie spowodowały utratę 40% około takiej bioróżnorodności, także to jest bardzo, bardzo myślę symptomatyczne i trzeba o tym mówić.
10: Co jeśli nie jesteśmy pewni, czy sprawdzić w internecie, czy lepiej do kogoś zadzwonić?
15: No i tutaj też myślę, że dobrym przykładem są jakby dwie drogi. Jedna to aplikacje, które już też coraz popularniej można sobie gdzieś tam w telefonie pobrać i sprawdzić, co to za gatunek. Dwa, mamy Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która publikuje na swoich stronach konkretne poradniki, prezentacje, filmy edukacyjne. Tam widzimy, mamy szereg informacji bardzo ciekawych, bardzo użytecznych. Polecam właśnie sprawdzenie takich źródeł, gdzie eksperci wskazują nam właśnie, mówią, które gatunki, jaki mają potencjał, jak się z nimi powinniśmy po prostu obchodzić jako chociażby ogrodnicy, czy też hodowcy, jeśli mamy jakieś właśnie zwierzęta, no, chociażby żółwie, tak?
9: SK Poznań.
10: Wszystko po to, aby chronić ten dobrostan, który obecnie mamy, ten, który tutaj naturalnie występuje. Pomówmy teraz o tych chronionych gatunkach. Tych w Wielkopolsce jest dużo?
16: Mamy ich sporo. Oczywiście one są chronione z różnych względów. Zwykle dlatego, że są rzadkie. Czasami są po prostu rzadkie w naszym regionie. Takim przykładem jest śnieżyca wiosenna, którą mamy w nadleśnictwie Łopuchówko w rezerwacie Śnieżycowy Jar, która jest gatunkiem typowo raczej związanym z górami, a pojawia się tutaj u nas na nizinach. Natomiast może takimi najbardziej spektakularnymi przykładami zwykle są z zwierzęta i tutaj chyba królem tych naszych lasów jest żubr i przykład naprawdę takiej niespotykanej raczej sukcesu w przyrodzie, gdzie udało się ten gatunek przywrócić, no bo po I wojnie światowej na całym świecie i to wyłącznie w ogrodach zoologicznych przetrwały 54 sztuki tych zwierząt, a w tej chwili liczymy, że mamy ich około 11 tysięcy, z czego blisko 3 tysiące występują w Polsce i to spora część w ramach takich wolnych stad. Tutaj najbliższe takie mamy w okolicach Wałcza, które też zapuszcza się tutaj na teren Poznańskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, także użytkownicy lasu mają szansę spotkać żubra. I to jest właśnie sukces tutaj przyrodników i leśników, którzy podjęli ten wysiłek, żeby te zwierzęta odratować. Ale tu w Wielkopolsce możemy też się pochwalić na przykład bielikami, które też w poprzednim wieku bardzo już stanęły właściwie na granicy wyginięcia. A wspólne działania leśników, ornitologów, między innymi z Komitetu Ochrony Orłów, przynoszą co roku ewidentne sukcesy. W tej chwili mamy już ponad 1000 takich par, o których wiemy, że zakładają gniazda i odchowują piskręta na naszym terenie. Szczególnie duża populacja tutaj nadleśnictwo sieraków, gdzie te piękne ptaki majestatyczne bardzo znajdują swoje miejsca. Między innymi właśnie przyczyniły się do tego na przykład platformy stawiane na takich starych drzewach, na których te ptaki budują gniazda, no bo takie bielik gniazdo ma spore, do takiego już rozbudowanego spokojnie kilkoro dzieci na przykład jest w stanie wejść. Ma swoje wymagania. W tej chwili działamy też na przykład na rzecz rybołowów. W tym roku mamy sukces w nadleśnictwie Kościan. Para rybołowów po wielu latach oczekiwania dochowała się i w zeszłym roku pary młodych i w tym roku trojaczków, co też jest dosyć niespotykane w tym przypadku tego gatunku, a że rybołowy są wybredne, że tak powiem, i właśnie postawienie platformy wymagało jeszcze odczekania 3-4 lat, zanim w ogóle uznały, że warto się tam zagnieździć. Także tym bardziej się cieszymy. Mieliśmy też pierwsze przypadki tutaj na naszym terenie sokoła wędrownego, który zagnieździł się w lesie, bo ta populacja szczególnie w latach 70. ucierpiała w wyniku stosowania środków ochrony roślin, gdzie odbiło się to na tym, że te skorupki jajek, na przykład tych piskląt, po prostu były zbyt cienkie, no i niestety te ptaki nie przeżywały, a to była taka akumulacja tych wszystkich toksyn po prostu w organizmie drapieżnika, jakim jest sokół, a w tej chwili jest go coraz więcej. Oczywiście pewnie większość z nas słyszała o przypadkach tam gniazd, które są gdzieś na kominach, jakichś fabrykach zakładane, natomiast w lasach sokoły nadal są bardzo rzadkie, także bardzo się cieszymy z tych dwóch miejsc w Górze Śląskiej i w Obornikach, gdzie te ptaki się pojawiły. To, co być może nas wszystkich interesuje, to są też wilki, które troszeczkę naturalnie, ale rozprzestrzeniły się już po całym kraju, ale też rysie, które od czasu do czasu się pojawiają na terenie Wielkopolski. Tutaj przede wszystkim reintrodukcja ich przez Towarzystwo Zachodniopomorskie, które się nimi opiekuje, odchowuje młode i później wypuszcza je na wolność. I mieliśmy już też parę razy wizytę takiego rysia, co jest niezwykle cieszącym zjawiskiem, bo one też są w naszym kraju bardzo rzadkie.
10: To dopytam może jeszcze bo tych gatunków widzę, że jest całkiem sporo. Czy są jakieś takie gatunki bardziej wymagające, gdzie może ta reintrodukcja nie przebiega tak, jak powinna, albo jest bardzo wymagająca, a może zdarzały się próby nieudane reintrodukcji gatunku?
16: Takim bardzo wymagającym gatunkiem na przykład jest żółw błotny, którego mamy jedyną populację tutaj w Wielkopolsce, w okolicy Leszna, w nadleśnictwie Karczma Borowa, gdzie tam też Stowarzyszenie Salamandra działa w ramach programu Helonia. I tamtą populację mniej więcej mieliśmy odnotowywaną już przed latami 90. Natomiast wtedy te działania się nasiliły i dwa, trzy lata temu powstał tam nowy rezerwat Czarne Doły, który te żółwie chroni, ale no taki żółw wymagania ma, że tak powiem, żeby faktycznie ta jego populacja tam mogła funkcjonować, ma spore. Po pierwsze musi mieć zbiorniki wodne, także tutaj wysychanie na terenie Wielkopolski, susze się ostatnio dosyć często zdarzają. Tutaj jest dla niego zagrożeniem. Z drugiej strony potrzebuje otwartych przestrzeni, takich jak łąki, gdzie samice składają jaja, no i te jaja muszą jeszcze przetrwać, więc tutaj znowu z kolei zagrożenie ze strony drapieżników i tu znowu nam się pojawia ten nieszczęsny szop pracz, który nie tylko potrafi się do gniazda dobrać, ale potrafi się do samego żółwia dobrać, który generalnie dorosły osobnik w tej skorupie zazwyczaj już jest w miarę bezpieczny, ale szop jest bardzo sprytny, także tam działania są i to jest właśnie ten element ochrony czynnej, czyli gdybyśmy zostawili te żółwie samym sobie, wiele gatunków samym sobie, mogłoby się okazać, że one niestety by w naszych lasach nie przetrwały. Żółwie w tej chwili po pierwsze mają wsparcie ze strony nadleśnictwa, które realizowało projekty małej retencji, żeby zatrzymywać wodę w tych zbiornikach, które one tam bytują. Po drugie, wypasane są owce, żeby te łąki nie zarastały lasem. No i też żółwie są monitorowane. Mają na sobie lokalizatory po to, żeby sami, jeżeli samica złoży jaja, to po prostu to gniazdo zabezpieczyć, tak żeby te żółwiki przetrwały później i mogły wrócić do wody, że tak powiem, z powrotem bezpiecznie.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

SK Poznań. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

0: jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.